To było Korzo. Wszystkim wam życzę szumny dzień. Zostańcie wierni Radio Lama FM. No a my się czujemy znowu zajutra po pół 8. Proszę się z wami, Petr Medwiedź.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowami i sliwżażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, tu Demko Truchanowski, znaczy słowicia na języku, o języku i na językach. demko@lem.fm to mi e-mail, komunikatory tisz, słód czynny, fajno sobie podyskutowali, zamienuj też den, a fajno tisz sobie na żywo, bo bez świdwali, znaczy stojaczy koło sebe, z tego trzyma słuchaczami, barsia z toho tiszu, żeby lem tak dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dnesniu słowowyciu.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznalimy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znakom.

No i wracamy do Słowici, a ja od razu taką posłowicią zacznę, że dobry furman to i w miejscu na werne. No i ja za to na werno do poprzedniego programu, w którym sme besiedwali o takich słowach, które hej bo słowniku popry sobie stoją w, założmy, w słowniku, gdzie są co postawione dwa języki, no ale one mają tak subtelne, minimalne, niżne, delikatne różnice w odtenie nasyczenia może do jakichś innych emocji w każdym języku i my sobie tak by siedwali o doli i nedoli, dola i nedola, choć dola cytisz jest horbata, a nedola to już czysto źli. Cytisz, że idziemy do chysz i o sami chysz, że ciężko, że bardzo często jest ciemlena na premier w polskim języku, jak są stare ze skansenu, a w nas chyże to chyże, prosto. Ale dobry, no i czytam materiński język i teper do czego idu, bo zaraz na żaliem czuł to słowo bars złe i niedobre. To znaczy chor, ale to nie w takiej formie, jakiej wypowił lem, już w tej formie, która zdaje się być rezultatem, efektom no, asymilacyjnych procesów w lemkiwskim języku, bo czułem, że ktoś przyszedł w chory. Ojoj, strasznie mnie to kole w ucha i to nasze chory, które może powisty są w cerkwi, a może widzimy do jakiej perehlad chory i tak dalsze, one się nie jak nie tiachmlad z chorami, bo to taki prymir słowa, które ciszy wchodzi w nasze toty rozważania z tamtego tyżnia, de jakby perewesty z lemkiwskiego chor na każdy inny język, to jasne, że będzie chodziło o to geograficzny i topograficzny krajoznawczy i krajewidowy wymiar, ta taką obszar, która związana jest, która na pewno jest neutralna, może w ten sposób, ale dałem wam premierę, że w nas chory to już dasz to incze. To idziemy do sebe tonelem choro i werch, tonelem, że idę się chory doło i raz ciaszy, raz lekrze, ale to i chaty do swoich, do miścia pochodzenia, do wiczyzny, do ciuzniny, na lemkowinu, wertania do świta, jaki był prorwany. No i z toho się jakosy tak wywiązała mi się taka jedna dyskusja, pouczyłem jej z dyskusją z komunikatorą na komunikatorach z peret paroch tyżniu, a jeszcze do toho nawernu, że o tej opozycji hy i hy, bo często ono bardzo inaczej zmienia sens słowa. No i przypomnę wam paru takich prymiriów, które de hy i hy, to ta opozycja, to rozróżnienia w lemkiwskim języku jest bars, ale to bars ważne. Za to puszczę muzyku i od niedawna wertamy.

I nycz sobie dojdemy do tej opozycji chory i chory i paru inczek sobie jeszcze prywydemy. To drogi radiosłuchaczy, ja teper może zacznę od kuzdaku z czochos i inczoho. O pożyczonych słowach, w których występuje w zależnie w jakim języku, ale czasem też wchodzi g, bo trzeba rozróżnić h i h, to tu opozycję, którą asymilujemy z polskiego języka, ale też trzeba pamiętać, że mamy zwuk g w lemkiwskim języku. No dobry, to znamy, że już takie mamy. I tu, kiedy idę o sopostawienia polskiego i lemkiwskiego języka, to trzeba powiedzieć, że h nie występuje w polskim języku. Czasem jest wymowlany na tak zwanych kresach, to znaczy na schidnich obszarach występowania polskiego języka. Poza granicami to też idę o to historyczne polskie Zemli, ale w normatywnym polskim języku już one znajdziemy. Znajdziemy oczywiście w białoruskim, w ukraińskim, słowackim, czeskim, rusyńskim oczywiście, ale w polskim nie znajdziemy. Od tale idę to tam asymilacja. Oczywiście G i H jak najbardziej we wszystkich językach znajdziemy. I tu lem tak, kiedyże takie przypomnienia albo uporządkowania. To, o czym dnes byłby się dumał. No bo to odróżnia lemkiwskie od polskiego. W polskim h i h nasze, z naszego punktu widzenia, zwłaszcza dnes tak samo. Za to w polskim języku zapiszamy może i handel, hokej, harmonia tak samo, ale wymówimy na początku tak samo jak w tych słowach, które zaczynają się od h, znaczy handel, hokej i harmonia. No i tu trzeba podkreślić, że to rozróżnienie na h i h jest absolutnie w lemkiwskim. To nie są dwa takie samo zwuki, aż i etymologiczno. Tudzież trzeba powiedzieć, że mamy różne to warstwy tych pożyczok, tych zapożyczeń, za to, że cudze słowa wchodzili w różnych etapach historii rozwitku lemkiwskiego języka. To znaczy nie w jednym czasie i nie jedną drogą. Mamy to te starsze pożyczki, przede wszystkim z madziarskiego, z niemieckiego, z słowackiego. Tu idę przez to karpacki kontekst, przez handlowanie, przez wojsko, administrację, już żyliśmy w Kińcy, w Austro-Madziarach. No to ta sztodennist, można powiedzieć, instytucjonalna dawnej austro-madziarskiej monarchii. No jest to ta nowsza warstwa, znaczy internacjonalne słowa z angielskiego, francuskiego, międzynarodowe terminy, czy sportowe, czy techniczne, czy kulturalne. No i one przychodzą przez szkołę, przez media, teper przez internet, czy przez też inny język. No i tu też za to trzeba sobie zadać zadania, czemu jak raz piszemy tak w lemkiwskim języku, bo od kale przyszło słowo kolej, przyszło to słowo, czy przyszło bardziej przez bezpośredni językowy kontakt, to językowy granicy, przez pismo i tak dalej, i tak dalej. No i wezmę sobie tak, sobie takie mi się bardzo premier podoba, pohar, bo to możemy sobie postawić z madziarskim, czy słowackim, w którym ci się naszło z madziarskiego pohar i polskim puchar. Tu widzimy to opozycję, że mamy pohar, a polski puchar. No i tu widno to różnicę, za to, że nasze pohar to jest absolutnie, mamy, czujemy bardzo dobry h, a polski język pisze w tą stronę puchar z tym głuchym h. No i tym się różni, że lemkiwski pohar zachował typ zvuku bliższy tomu madziarskomu i za to jest zapisowany przez H. Pohar, poharyk, poharczyk. Nic pidemy dalej świtą, czerknemy się poharykom. Bardzo dobry. To czujemy, no i to jest od prymi, że polskie puchar i lemkiwskie pohar to nelem incza. Na bukwa to są dwa różne sposoby prynaty czuże słowo, bo polski język przyciągnął do swojej wymowy, aż i zapisuje przez tak zwany CH, a w lemkiwskim jest H.
taki podobny premierlem na słowiańskim grunti to puchacz. Tu etymologia, znate to ta puchacz sowacy, jak tam ornitologiczne. To mamy słowiańskie, ono jest wywodzone z takiego zwuku puchu, że tak, puchu, puchu, tak by mał to ptach wydawaty taki zwuk i od toho mał by ty puchacz. Ale zas polski język przyciągnął go do swojej wymowy aż i zapisuje przez tak zwane C. Aha. No i to są te słowa, które można powiedzieć w starszej dobie adaptowali i adaptowali się w pojednych językach, ale wezmę sobie taki przykład jak husar. Kiedybyśmy sobie tu postawili z polskim językiem, to mamy husarz, husarz, husaria. Ono ma związek z kawalerią, z etymologia zresztą różnie jest objaśniana. Najczęściej wskazuje się tam do rogu czerez jak raz madziarskie husar. To było związane pierwotno z takim bojownikom, z binykom, piratom, dach to taki. No i za dżerełami tu trzeba powiedzieć, że to raczej z madziarskiego przyszło w kontekście seredwiczno i toj konnyci, madziarskoj konnyci. I tu zaraz mamy podobny premier de to husar i husarz, tam jeszcze miękkie R na kince, o czym świtrzy RZ w polskim języku, że to i choć w polskim zapisywane czeres H, to i tak będzie wymawialne czeres H. Ale mamy też takie starsze pożyczki z niemieckiego języka. Takie słowa jak gwer, zimaszen, gwer. Tu jak raz sąd primiry z G. Znaczy to następne zaświadczenia toho, że zwuk G w nas przede wszystkim w zapożyczeniach bars dobry istnuwał, bars dobry się mał. Ach, to by powiem, że tu wernu do naszych besid cy grupa. To o tym besidowali dobrych parunacet programił tomu. Tu jak raz to ta pożyczka bezpośrednio priamo daje nam niemieckie gewer, znaczy tot karabin, to tu strilbu. Etymologiczno to tiż militarno-wojskowe, taka oborona. No i gewer to się stało takim standardowym określeniem na to wojskowe uróża. I tu widzicie, choć możliwe, że G już dawniejsze, 200 roku temu nie było takie popularne, ponieważ ciszym to kolisy objaśniam, że kolisy maliśmy G, które przeszło jak raz w G, ale tu przy pożyczaniu do jakichś słów, które wchodzą z innych języków, to G idę tak, jak jest w oryginalnym języku. Tu, kiedy sobie możemy posmutnić handel, następne niemieckie słowo, etymologicznie wywodzi to słowo, przyjmijmy jedną z teorii, że od niemieckiego hand, znaczy ruka, znaczy, że się kolisy handel znaczyło передавання даж то з руки до руки. От тали мами то гандлювання зв'язане з руком. I tu pewno podobna sytuacja jak z tym husarią, że tu przydało się może powiedzieć dosłownie pił słowa o tym jak w niemieckim języku, bo w niemieckim języku to naczelne H, ono nie jest takie czysto jak nasze H, ale ono jest takie bardziej garłowe, bardziej zadniojazykowe, za to i przyjęte było jak handlowania do lemkijskiego języka czerezh. I załóżmy, że to pożyczkę, językową pożyczkę to starsza doba. Wezmę sobie, że to 200, 300, 400, może nie znam, 500 roku temu. A kiedy idę, mamy też nowe pożyczkę i nowe i jest bardzo wiele, w związku z tym, że się technologia rozwija, że się świat rozwija, stajemy się globalnym sełą, za to już mało kto wydumuje, choć cud taki język, o którym mają tendencję, wydumuje i adaptuje do swojego języka dane słowo, kiedy
że już ono było wydumane, win o przyswoić do swoich językowych pryncypiów. Ja tu mam takie słowo hokej z angielskiego, to ta etymologia ciszy jest niepewna, bardzo często się ho uczyć z francuskim słowem, które oznaczało taki pasterski kij, albo taki zakrylony kij. No i tu też mamy paru różnych modeli, bo jak sobie posmotrymy na różne języki, to choć z polskim jest zapisane czerez H, no to jak znamy, będzie wymówione czerez H, ale rosyjski język przyjął go jak czerez H. Hakiej, hakiejny i tak dalsze. To są aż i pisze czerez H. Tu lemkiewski model wskazuje, że toho roda zapożyczenia, kiedyże zaczynają się od H, to i tak ho prynymamy. Tu mi przychodzi dlem skoro słowo hamburger do myśli o tyłko, że to mięso, no idę oczywiście od niemieckiego miasta Hamburg, no i od toho no pochodzi, ale tu już teraz lnuty, że tam mamy i H, i G. I H mamy jeden do jednego zapożyczone, i G, Hamburg, R, który tu cisz zaświadcza o tym, że kiedy w tym pierwotnym języku, oryginalnym języku mamy H, czy mamy G, to tak samo prynymamy ho do języka. No i w końcu idźmy sobie do tych naszych. Pierwsze może dwa słowa. Znamy, że mamy H. Znamy, że mamy H. Znamy też, że mamy G. I różni, i to są dla nas w lemkiewskim języku trzy absolutnie różne możesz powisty dnes nie powiązane aż tak ze sobą zwłokę. Oczywiście H i G. One budu, jak powiązane o kiłko, to, że mamy H w dnešnim języku, to pochodzi od dawnego jeszcze prasłowiańskiego, czy w późniejszej dobie słowiańskiego. G. No ale smutne się, co robi ta pozycja, to sobostawienie H i H. Mamy chory i chory, to mene kole fucha, o których użyjem poił chory, jak prostir, jak dasz to jak swojej strony, jak krajewy, no i chory. Chory ansambli, śpiewacze ansambli, jedna bukwa i czysto incze słowo. No i kiedy byśmy sobie tak dalsze iszli w to te premiery, to chyba się dach to ze mną będę chodził, że nie będę ze mną chodził, bo chodyty i chodyty to praktyczna różnica. No może i złuczyć dla takiego, kto nie czuje tej różnicy hejcha, ale po lemkiewsku to absolutno dwa różne czasosłowa. Chodyty i chodyty. Chodyty masz do szkoły, chodyty masz po chorach też masz chodyty. Masz chodyty i po chorach, kiedy się idę od jednego choru do drugiego choru, ale już ciężko będzie chodyty po chorach czy po chorach, bo chodyty czy chodyty się pasowaty, byty w jedno z dumkami z takim chodyty. I chodyty, tu trzeba pamiętać. No i tak samo jest z takim jednym przydawnikom, bo na przykład w chorach czasem jest chłodno, tak? Ale czasem, jak się idę, tak ci jeden jest i chłodno. Znaczy dwa przydawniki, które sobie postawimy, które znaczą czysto inczy, określają czysto inczy te obszary. Możesz być tak to chłodny, ale może być ty chłodny, studenny, zimny den, tak? To są codzienne dwa słowa, dwa przydawniki, ale chłodny człowiek to nie to. Chłodny człowiek. Trzeba o tym pamiętać. Pewno miałbym jeszcze paru takich premierów
Kotryby mali, kołoty, bars, ale to bars ucha, nie znam, to jest tak jak chusta, smetana, ni, to chusta to chusta, smetana to smetana, smetana jest chusta, chusta to rich, tak, a chusta to ciż przydawnik, to dajaka prykmeta, jak widzimy, że chory, to nie chory, chodyty, to nie chodyty, chłodny, to nie chłodny, a chusta, to nie chusta. Z nowiszej leksyk. Mamy wykrycznik hej, albo jak z czym się zgadzamy, wysidujemy hej. Jest słowo, które przyszło z angielskiego języka, gej, a to znaczy już czysto, incze. Jedna krysoczka w przybukwi i znaczy czysto, czysto incze. Jeszcze może jeden przykład, to bardzo ciekawy w tym aspekcie, że mamy groszy. Tu aż się zazrył do słownika pod redakcją profesora Lenzy Schweifer, jak to ono się rozwija. Mamy groszy, groszy pieniądze, zahalno, tym czym płacimy. Groszy, zarablamy groszy. Ale jest to i to fajnie, bardzo się cieszę, że się jawiło, że są też groszy. Jedna etymologia idzie dokładnie od tego samego niemieckiego słowa, a jednak znaczy to innego. Groszy to są to te albo drobne groszy, albo groszy, tak jak w Polsce mamy złotiłku, która dzieli się na 100 groszy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawy premier de tisz, h i g z etymologicznie jednego drzewa robić tak mecyi, które zmieniają sens słowa. Groszy i groszy. Ale ma naszło im jedno słowo, które i zapisywane przez H i przez G bude mało to znaczyna. Ono jest wariantywne. To takie jak hr albo hr. To wist, nowina, informacja, moż powisty, taka fama, albo dasz to w to tu stronu. Zresztą jest taki frezogolizm. Dobry hr się po nas wlecze, płanny peret nas ne wtecze. A to jak raz wziąłem z kontekstu słownika lemkiwskiego języka. No i cóż, trzeba mi kinczyty. Widzieliśmy, że bukw h, g, h w lemkiwskim nesu, taką prawopisną prykraską, to są sposoby, żeby zapisać inny zwuk. Jest gram, ja gram i jest jeden gram. To są trzy różne słowa, trzy różne sposoby, żeby wyrazić i rozróżnić to h, to h, to g. I o tym pamiętajcie. A to była Słowowycia, by się dual Demko Trochanowski. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Droga. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkiem się ostał, zawód mnie poetą. Kiedybym na psy zyszał, byłbym architektą. Lemkom im się ostał, zawód mnie poetą. Bo chodziłem do technikum budowlanego z początku, także jakbym zawarciał, to bym był może...

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LMFM.
2: Jest poniedziałek, 25 maja 2023 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Минулий вікенд на Лемковині пройшло 13-те міжнародне бієнале лемківсько-русинської культури «Рутенале». Тотле бієнале все відбувалося в Криниці, а того року перший раз другий день події проходив в Осові. На початку першого дня відбулося засідання Світової ради русинів. Так, на старому криницькому цмонтері відправлена була панахида на гробі Епіфана Дровняка Никофора та złożone kwitia під pamiatnikom artysta na bulwarach Titla. Od tamale перешов chorobit ansamblił do starego zdrowicznego domu na Krynickom Deptaku, gdzie w balowej sali odkryto były wystawy malunku, ikon i fotografii. Pak proszli tam dwa koncerty. Drugi dzień biennale zaczął się złożeniem kwitia przy pamiatniku w Uściu Ruskom. Pak podija prenesła się do amfiteatru w Łosowi, gdzie można było wysłuchać prelekcyju o rusyńskiej kulturze i odbył się finałowy koncert. Tego roku na Biennale zaprezentowali się artysty z Polski, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Madziar, Chorwacji i Serbii. Tradycyjno proszło też wręczenie premii Wasyla Turoka-Hetesza, którą zdobyła profesor Olena Dutschpfeifer. Premiju podczas Biennale wręczał predseda Światowego Kongresu Rusyniu dr Stefan Lawinec. Gratulujemy! Priaszyłski i Koszycki samosprawny kraj osnowają dwietno z Zakarpacką Obłastną Radą Europejskie Zgrupowanie Terytorialno i Spółpracy Wohorlat. Cieluje posylnyty przez graniczną współpracę w regionalnym rozwitku kultury, ekonomii, ale i w obszariach transportu czy ekologii. Osnowanie zgrupowania i członstwo schwalił Krajski Parlament PSK na swoim zasiadaniu 18 maja tego roku. Trybnici czytajcie w dopisie na naszym portalu. Hned początek 14. rocznika Festiwalu Kultury Rusinių Słowacji, Rusyńskiego Festiwalu, którego głównym organizatorem jest Okresna Organizacja Rusyńskiej Obrody w Słydniku. Festiwal potrwa cały tydzień. Hned w programie odkrycia festiwalu w Piddukleńskim Oświetnim Centrum i w okład o Perlinach Karpat. Zaran w Domi Kultury aktora teatru Aleksandra Duchnowicza wkażą piesu z nazwą Polepetko. W seredu w Piddukleńskiej Biblioteci Instytut Rusyńskiego Języka i Kultury Priaszyłskiego Uniwersytetu prosit na besidu o rusynistyci w szkoli. W czetwer pude 11. Festiwal Wiro, w ramkach którego odprawlena bude grekokatolicka święta liturgia w rusyńskim języku. W piatniciu zacznie się główna część festiwalu w Słytnickom amfiteatrii i potrwa do niedzieli. W programie na piatniciu jest medzeńczyma semirycznych festiwalu Orfeus, muzycznej perehladka autorskoj rusyńskoj twórczosti i wostupo folklornych kolektywiu. W sobotu zaprezentuje się medzeńczyma Puls Priaszowa, jedynej w świecie profesyjnej rusyński ansambl. W pośredni dzień podziei zaprezentują się domaszni ansambli i gości. Furt i jeszcze możecie przytpaty online, trydniowe bilety wstupu. Muzej Mity w Lignicy, Niżnośleski Filmowy Centr i Kinopiast w Lignicy prosiad na specjalny pokaz filmu Miejny Kofor w ramkach filmowego klubu seniora. Podzieja odpuda się zaran w wtorek 26 maja. Zacznie się od oprowadzania po wystawie Nekofor fenomenon samorydnego talentu w Muzeum Midy w Lignicy, jakie zaplanowano na godzinę 14.30. Wstupne darmo. Pak o 16.00 godzinie w Kini Piast odpuda się pokaz filmu Mi Nekofor. Bileto na film możesz przytpaty w kasach albo na sajcie kina.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługiwania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługiwania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosi dnes Demko Trochanowski.
3: Witam kreśni, drogi radiosłuchacze, z tej strony Demko Truchanowski i witam was przy kreśni 25 dnia maja, już po 8 dni, minęło 14 minut 25 maja, czyli na 2023 roku. To program Trzy świty i tym programem zaczynamy wieczorny blok wysyłania na żywo z radia LMFM z warszawskiego studia toho, że radia. Budu z wami w programie Trzy świty do 9 godziny, a pak stretujemy się jeszcze w programie Słowicia. I tak, kiedy ste już przyszli do słuchania radia, tak już z nami ostante, bude się działo.

Tak, 25 den maja 2023 roku to w radiu LEM FM i może NELEM w radiu 145 den toho roka w gregoriańskim kalendarii, w oficjalnym kalendarii. W tymże kalendarii do końca roku zostaje jeszcze 220 dni. Okrem toho w julijańskim kalendarii mamy dnes 12 den maja za zachodnim kalendarium. Dnes świadkują to też to nosią takie imiona jak Magdalena, jak Grigori, jak Leon, a za wschodnim kalendarium dnes świadkują Herman, Jewdokia, Joan, Petro, Seman i Teodor. Spośród tych, co świadkują w świecie, tak międzynarodny praznik dnes wypada Dzień Oswobodzenia Afryki, to na pamięć tego, jak na pierwszej konferencji dzierżał i uriadiu afrykańskich w Addis Abebie była osnowana organizacja afrykańsko-jednot. No i pak za ryszeniem Organizacji Objednanych Nacji tot den jest objawiony Dniem Oswobodzenia Afryki. Dnes też spośród Międzynarodnych Dni, Międzynarodny Den Propałszych Dzieci, okrem tego oficjalny Światowy Den Futbolu, takim doczytał. Okrem tego świadkują też pojedyne derżawy. W Argentynie świadkują Den Majowej Rewolucji z 1810 roku, kiedy to w Buenos Aires to ta majowa rewolucja odbyła się, jakoś zaczął się proces tworzenia dzierżawy dzisiejszej Argentyny. W Jordanii Dzień Niezależności na pamięć po 1946 roku Peru świadkuje Dzień Klauna. Meksyk Dzień Buchalterii. A też Liwan świadkuje Dzień Oswobodzenia, kiedy to izraelskie wojska, na pamięć tego, jak izraelskie wojska wyszły po 20 rokach z Liwanu w 80 rokach. W nas już taka godzina 8:20, za to ja was zaproszę na muzyku. I będziemy się starać, dasz to o tym dzisiejszym dniu powiedzieć bliżej.

Wieczór z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

Maria Żelazna nam śpiewała, a my teper przechodzimy do tej części, gdy przypominam, co się podziało w danym dniu 25 dnia maja, na przykład 240 roku przed Chrystom. Pierwszy raz, pierwsza znana zapiska o tym, że przeszła koło Ziemi, było jej widno kometa Haleja. Idziemy do 10 stulecia, 996 rok, Jowi była poświęcona pierwsza znana na Rusy kamienna dziesiątynna cerkoł Uspinia. Idziemy do Krakowa do 1477 roku, to uderze widztwo, że zaczął w Krakowie, w Maria kosteli swojej pracy nad ołtarią. Przechodzimy teper do 1666 roku. W rosyjskiej cerkwi był wielki rozkoł, to jak po Nikonowskich reformach liderci hołowna persona od staroblacił protopop Awakum był poddany anatemii i wysłany do monasteria. 1750 rik, teper do 19 stolicia idemy do londyńskiego zoo, był przywezeny pierwszy hipopotam z nilowej hipopotam. Okrem toho 1920 6 rik, znaczy dokładnie 100 roku temu, co zresztą smotriłem w socjalnych sieciach, świadkowania sotnoj rocznicy śmierci Simona Petlury, to lider ukraińskiej narodnej republiki, był zabity w Paryżu. Idziemy dalsze. 1961 rok, kiedy to prezydent Zjednoczonych Stanów Ameryki John Fitzgerald Kennedy w swojej zajawie, w swoim wystąpieniu przed kongresem powiadomił, że Zjednane Stany to w 1961 roku. To zrobił, to powiem mali, bo do 1980 roku wyprawił człowieka na miesiąc, no i oczywiście jeszcze go bezpieczno nazad na ziemię wrnuty. Co jak znamy się stało przed tym 1980 rokiem, kiedy dobrze pamiętam, w 69 roku pierwszy raz tam człowiek postawił swoje nogi jak raz w amerykańskiej misji. 1983 rok, kiedy my już przy wselenie i przy kosmosie na ekrany w Zjednoczonych Stanach Ameryki wszedł film Gwiezdne wojny, szósty epizod Powrót Jedi. 1923 rok, teper już idziemy do Europy. Sowiet Bezpieki Organizacji Zjednanych Nacji poklikał Międzynarodowy Trybunał do spraw byłszej Jugosławii. A 1927 rok, jeden pan ze Sri Lanki, Joachim, stanowił światowy rekord, stojąwszy na jednej nozie 76 godzin i 40 minut. Jak dobrze rachuję, to prawie 4 dni. Bilsze. Nie, tak, będę za 4 dni. 2018 rok, to jeszcze jedna taka informacja. 8 roku temu w życie weszło zariadzenia Europejskiej Unii o ochronie danych, tak modne. Poslednio RODO albo ORDO, zależnie od tego, jak budemy rozwijać to tak kroni. Minuło pił minutę temu, za to drogi radiosłuchacze, ja was zaproszę na muzykę.

Tak wracamy do studia na radia LEM FM. I teraz przechodzimy do rzeczy związanych z rosyjską obszarią. Zacznę od tych, co w sobotę minęła rocznica narodzenia wydatnego rosyjskiego malarza Andrija Kocka, jaki urodził się w 1911 roku w Użhorodzie. To jeden z tak określany i bodaj najbardziej talentliwych tych młodszych przedstawników rosyjskiej i podkarpackiej malarskiej szkoły. To uczennik Josefa Bokszaja i Beli Erdelija na ich szkoli malowania. Najbardziej znany z portretów i z cyklu portretów Dity, cy żen. Wmer Andrij Kocka 3 dnia września, septembra 1987 roku w Użhorodzi. Wczorajszy rocznicy ciż wydatnych ludzi. 1945 rok to data narodzenia Iwana Petrowcyja, wydatnego rosyjskiego poety i pisatela z Podkarpacia, jaki wmer 1 sierpnia, januara 2016 roku. Był ciż znanym perykładaczem, zbierał velo przypowiedok posłowiec, iż był też nowinarium, a jeszcze okrem toho, z ohledu na publiczne samookreślenie się, jak Rusin był szmareny z obszerstwa ukraińskich pisateli w 2008 roku. Kto był w dawnych czasach w Użhorodzie, może pamiętać jego boat z kniżkami w centrum Użhoroda. Iwan Petrowcy, znany, wydatny, współczesny poeta i pisatel z Podkarpacia. 1946 rok, tyż wczorajsza data, to data narodzenia Stefana Suchoho, rosyjskiego poety, tyż prozaika i dramatyka. Wrodził się w Nechwal Polanci, to okres humenny, jest pedagogą, metodyką rosyjskiego języka. Laureat premii Aleksandra Duchnowicza w obszary rosyjskiej literatury z 2000 roku. Ciż pisał podręcznik, jego znany napisał podręcznik tak do wczynia w osnowniej szkoli i velo inczych. 2014 rok wyszła zbirka basny, trecie kryło. I dneśnia rocznica z 1823 roku to data narodzenia Iwana Mondoka, uczytela i żurnalisty, politycznego dziacza na podkarpackiej Rusy. I jeszcze jedna bardzo ważna data o jego uczeniku, którym był Andrij Kocka, użyłem by się dual, a dnes rocznicę narodzenia z 1891 roku Beli Erdelija, Adalberta Erdelija, to tot, który razem z Bokszają, między innymi, zakładali podkarpacką, rosyjską, malarską szkołę, światowo znanej malar z podkarpackiej Rusy, jaki wmer w 1955 roku w Użhorodzie. A przypominajuczy, że do końca czerwca trwa jeszcze wystawa formy prysutności sztuka Lemki Ukarpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeju w Warszawie na ulicy Kredytowej. To jak raz twór i Erdelija, i Kocka tam się nachodzą. Za to jest jeszcze to ponad miesiąc, żeby wstąpnąć jej widzity, a dumam, że velo było o tym i w mediach, i w socjalnych sieciach, a okrem toho naprawdę wartat. W nas 16 minut do 9 godziny jeszcze stygnemy zahraty przed prognozą chwili.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Tak, infertamy zas do studia. Za to, że wyszło się nam iż czy jeden punkt dnešního programu Tri świty, znaczy prognoza chwili. W Goryciach teper 19 gradusiu, dost tepły wieczór, kiedy by smotrity na posledni czas i to ta najbliższa nicz, też bude dost tepła. Temperatura padę lem do 13, ale słuchajcie, zaran 23 gradusiu w Goryciach, duże, duże sońcia. W sredu taku zmniejsze, bo lem 25. Ale może popołudnie, może zagrmity i perejdą bury. W czwartek do 19 w nocy uwaga się, jak

0: Išče rozvine. V Prešovi teper 21 gradusiu, podibne jak na Lemkovini, zarani po zarane aži horiačo, možbo povisti, smotriače na nedavne temperature, bo zarani po zarane 29 gradusiu v Prešovi, v četver do 22 gradusiu, kusia ochovodit v piatniću, už kusička tepliše do 24. Toto dvi najbližše noči s minimalnom temperaturom 13-14 gradusiu, 3 nastupne, na žal, už tak 10, no 8 gradusów. Za to jeszcze trzeba pamiętać, że jar dopiero się rozstelat na naszych obszariach. No to idziemy do, na Podkarpacie, do Mukaczewa. W Mukaczewie teper 21 gradusów i smotriu zaran po zarany po 29 gradusów. Na plusi, oczywidno w Seredu na pewno pohermit nad Podkarpacką Rusią. W czetwersia ochłodyt, maksymalna temperatura do 22 gradusiu, w piatniciu do 24, ale od czetwerha już velo sącia, tak jak i na premier zaran. A idući na piwniczno-schidni Madiare do seła Komloszka, tam teper 21 gradusiu. O, już bym może nie perebił, ale perebił 30. Zaran 30 w Komloszci, duże sącia w Seredu 31 i duże sącia i popołudny budut Perun bude hrmiło. Czetwer i w piatniciu tako schodniejsze 23 i poslidą no 25 gradusiu od czetwerha tiż bude duże sącia. Zresztą w Serodu tiż go nie braknę. To, że buri w Mukaczowi, w Komloszci, w Praszowicy, w Goliciach, to druga sprawa i możbo powisty no, meteorologiczno oprawdana, kiedyże tak się oteplit no i bezpeka, no, ale to jeszcze tak jej nie nazywajmy. W ruskim Kresturi, iście 26 gradusiu, słuchajcie, zaran 31, samo sonce, w Seredu 33, samo sonce, a na jedno chmarka, w czetwór, w piatniciu do 27 w ruskim Keresturi. Za to może faktycznie już pomaleńko może takie by sytuaty, że pomału to ta jar już zaczyna być jariu i maje jeszcze tot jeden neciły już miesiąc, żeby się perorodyty w lito, a jak będę w liti, a w liti będziemy narikaty, że horiaczo, bo tak wse jest. Drodzy radiosłuchacze, pomaleńko będę się z wami praszczał w programie Tryświt, ale to lem na paru minut, tak lem, żeby moż powisty, zminyty gierok i preobleczy się w redaktora programu Słowowicza, na jaki już teper bardzo skraśni proszę po 9 godzinie w Radiu Lem FM, a to był program Tri Świty z Pidwarszawskiego studia Radia Lem FM na żywo, za jaki bars, ale to bars wam kraśni. Dziękuję, ostawajcie razem z Radiom Lem FM.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Jest вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Małopolska stawia na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dzitino i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dzitino będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, który może schosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło z Krynicią. Linia startuje kińciom czerwca junia i tak jak poprzednie oferta ma odklikaty ludzi do częstszej turystyki, a przy tym hosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podzieja wmurowania uchylnego kamienia pod budową światoni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bohorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, hołowno podczas najbliższych świat. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiwskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiwski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Sztodenności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskimi warsztatami i pisania ikon, kuratorskimi oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożden pełny je rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Вчера, 25 мая, зачався 14-й російський фестиваль Світнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музею в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». Буде то проведення пошвачене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурово-достоменність поза рідним середовиськом. kulminacyjną punktą tygodnia będzie weekend 30-31 maja, kiedy to odbędzie się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniów w Kamiunci. Motuzka z drobnościami na temu sesoch podi znajdete w sumarii dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Halaraj banda Balkan Reggae, a przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, a to Paczysna Chodyna, Radio LM FM. Wysyłamy prosto do studia w ruskiej bursi i słońce tak daje, że ledwo wyczusz to się na ekranie. Żartuję. Dobry wieczór.

Intensywnie hľadám posłowiec z mamą, ale pitruką mam lem to tutonisiu knyżeczku i jeszcze się mi nie powęło, ale nie pitdaju się, a tymczasem. Tymczasem podaję datę, to już znamy, 26 den maja, jak już ją tak wyła temu posłowiec związany z mamami. 26 maja 2026 roku, już im dwa razy to powiła, tak, 146 den toho, że roka do kincia, znaczy parę namy, 220 dni, 154 roboczy, 66 zbitnych od roboty. To drugi tydzień 22 roboczego tygodnia 2026 roku. Svetate zaczęło trzecia sorok, sonce dla Gorlec stało czwarta trecedwisem. Z Merkaty bude, no tak, dobry po godzinie 9 wieczorem, a schować a sonce kus skorsze 20:39. Peredamy jeszcze 25 wesnianych dni, no i nie byłabym sobą, jakbym nie powiedziała, że no, a taka teper pogoda, jakby to już było lito, połnia lita. Najbliższa połnia 31 maja.

Wczoraj mi się czysto zgapyła z posłowiciami, z tymi prepomenali. To naskę wody to jak to parę dopróbuję. Najty, nadrobyty to. No i naszą modlitwach, no a to jak dity, to i mama muszę byty i tato. Za to, to ty dwie posłowici możesz przepisać i do mamy, i do taty. Najbudę, że dnes budą dobry. Małe dity i dead chlip, a wielkie serce. Jakie to poetyckie, ale jak tragicznie poetyckie. Małe dity nie dają spaty, a wielkie dychaty. No jedno drugie prehaniat w tragizmie. I poślednie, no słuchajcie, nie słuchasz witcia matery, to będziesz słuchał psioj skory.

To była Hindi Zahra. Moi drodzy, idziemy po zaraty na pochodowe mapy i to ty przynosiat nam informacje o tym, że witorok nebo nad prawiciłą Polszczą bude sonecznym. Przeciągom dnia w północnych regionach to zachmurnia się kus zwekrzyt, a nad morią morze poliłaty czas do czasu i wlije do 2 metrów na kwadratny metr. W najteplejszym momencie dnia termometry będą wskazywały od 20 gradusów Celsjusza na Słowaszczyźnie, czyli 27 w centralnych regionach do 29 na Lubuskiej Ziemi, na Nyszym Szlasku, w nas tu na południu w Małopolszczy 27. Z północnego zachodu podłaty będą umiarkowany i dość silny witer. Na wschodzie rozwijający się w porywach do 60-70 km na godzinę, na północy do 80. I przeciągiem dnia wilgotność jest wynosi od 50% w południowych regionach i centralnych do 60 na północnych kinciach. W ciłej drżawi powinno nabyć te radsze. I będą panowaty hosenny biometeo usłowia, neutralny lem na północy drżawę. No jak dach to budy narikał, że dnes mu studeno, to zapraszamy na południe, posiedzimy do stącia przed bursą. Ptachy nam się tu zlitują, strasznie hałosno, nie znam, gdają, śpiewają, słuchają, nie znam co, ale tak mam wrażenie, że prawie zachuszają moje gadania. W każdym razie wygrywają się tu do tej słonecznej czasy. Teper jasniejszej po remonti. No i nie znam, jakie powinna mate odnosyny z ladą tych ptaszat. A teper mamka z Karpat, a tanci.

I pizryjmy sobie, co tam w okolicy naszej najbliższej hrad, co czuty. No i czuty takie, że możecie na premier do Sano Kasia wybraty do Galerii Sztuki BWA na wernisaż malarstwa Anny Marii Pilszak. To wystawa organizowana w ramkach, żeby może po odświadku łaty 35 roku twórczej roboty na ołok wystały to harde obrazy, prosto tak. Kilku to już roku, kilku to już dny, a minęło 35 roku, jak jeden den podaje tu artystka. Tak to już tylko roku. Nie mogę powiedzieć, że codziennie ją malowała, bo tak nie było. Mogę powiedzieć, że wczuwa się rysunku malarstwa, realizujący swoją misję. Misja zwłóczy może ku poetycko, ale dla mnie wczenia młodych, pełnych mrii osób jest do dnes wielkim darom. Jem wdzięczna, że mogę pokazywać im świt, jem szczęśliwa, kiedy czarałaki zmieniają się w metelyki wyjątkowych artystów. W 2021 roku przynachodzi wystawy w Historycznym Muzeum Sanoku wtekło nowe odkrycia żeny Kwia, to w tym minęło 30 roku. Ona jem się wzryła i już czerwowy jubilej posmotrte ważne, obizryjte, ważne dla niej obrazy z peret roku, piacioch i perełomny, czysto nowy. Maria Anna Pliszak, to było od artystki. Maria Anna Pliszak to jest artystka wrodzona i zamieszkała w Sanoku. Skończyła Wydział Malarstwa Krakiewskiej Akademii Krasnych Sztuk w pracowni profesora Juliusza Joniaka. Jest poczesną członkinią muzycznego towarzystwa w Sanoku, długoletnią pedagogką. I tu już wspomnę na uczytelka rysunku malarstwa. Wede studio galeryju w Sanoku AMP, taki kurs, który rychtuje młodych adeptów do profesji malarstwa, czy do wstąpienia na artystyczne studia. Jest kuratorką wystaw i twórczych pleneriów, autorką pornocetów indywidualnych wystaw. Jej roboty wkazywane były też na wieloch grupowych wystawach. Anna Maria Pilszak, harte obrazy, 35 roku twórczej roboty, wernisaż 20 maja o 18 godzinie w Sanockiej Galerii, a to ta galeria znajduje się w samym rynku, rynek 14 Sanok. I idziemy dalej. Dalej wyglądała ją jeszcze daszto czerwowe w Sanoku, ale na najbliższe dni ją nie naszła. Natomiast możecie wybrać się do Korosna, tak kus mam to chaotyczni. Najpierw do Dukli, probaczcie, najpierw do Dukli, bo tam w Historycznym Muzeum 27 maja, tak samo w Seredu, jak i wernisaż wystawy w Sanoku, o godzinie 17 w pałacy stricza z nachody Dnia Mamy. To stricza połączona z wernisażą kolekcjonerskiej wystawy Byty żeną z kolekcji Teresy PK. Pod jej będzie towarzyszyć koncert recital fortepianowy, recital Piotra Prokopowicza, a też recytacja poezji w wykonaniu Pauliny Peszko-Kostrząb. Wstępne darmo. A byli jste kiedykolwiek w Historycznym Muzeum w Tukli? No, to jest nahoda, żeby się wybrać. No i teraz do tego Korosna, co już wspominała. Tam 30 maja, znaczy cia w najbliższą sobotę, Dzień Rodziny. Jak jest Dzień Mamy, to wiadomo, że za chwileczkę będzie Dzień Dityny. To pouczenie siła to Dzień Rodziny w etnocentrii korosniańskiej ziemi, w programie warsztaty wyrablania czaczok, kutyk z haftułanią, gry podczas tunok. Wszystko zaczyna się o godzinie 15 na placy perad budynkom. Przysutnej budę narodnej twórcza Jarosław Wnęk, autor prezentowanej w żółtny 2024 roku wystawy Mam jako Nyka. Także od mastera czaczok ręcznej roboty budę te moczy się nawczyty, jak tak takie czaczko, tak
zabawku, zabawku sobie z rychtułaty. Takie tradycyjne, klasyczne zabawki, które odraz przywodzą na myśl. No, bez troski dzieciaczy roky. Będzie też odkryta strefa, zona gier, zabaw, takich jak smakolesy na podwórce się bawili. Będzie też i słodki poczastunek Andrut Lemoniada. 3 godziny minut momentalni. I jeszcze jem tu mała, ale tak muszę jeszcze raz kliknąć, bo się nie otworzyło. Sandecki etnograficzny park Prosyt na terenu Ohru. Szlidom z Hodłanki. Skansen Hanem Sancze włóczać się do zahalnopolskiej akcji promocji europejskich fundiów pod hasłem funduszowej MAJ. Nachoda, żeby pochwalić się, jak europejskie fundy podpierają kulturę. Ślidom z Hadłanki gra zaczyna się o 11 godzinie i to fabularna gra, która będzie przechodzić na obszary skansenu. Uczestniki musicie utworzyć od 10 do 15 osobowe grupy i będą zagłublać się w realność 19 stulecia, a dokładnie 19 wiecznego sela na Sandeczyni. I skorsze będzie odpowiednia prelekcja prowidniku, żeby jakby osadzić w kontekście, a pak, która będzie najty odpowiedź na osnowne zwidania w zależności od wybranej steżki. I uwaga, kto nam ukradł mleko, który spolił misterte. Także to dwie zhadłanki, takie kryminalne zhadłanki. Zabawy będą na pewno duże. 3 godziny przewidują organizatory, że zajmę odkryte odpowiedź na te dwa zwitania. Kto nam ukradł mleko i który spolił mi styrtę? No i te przywitania, co wy znacie, to jest styrta. Bo styrta to i po lemkiuska też funguje. I jeszcze jedną rzecz mam dla was. 30 maja, już o 18 godzinie, możecie wybrać się na koncert. Na koncert do profesyjnej, koncertowej sali, do profesyjnej instytucji, znaczy się do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusowyciach. To naprawdę szmaria kamenium. Jak to stare lemki neby siduale. Den dityny w Lusowyciach w sobotu, 30 maja, obiecna cetiku skorsze, ale właśnie w swobodny dzień od roboty, od szkoły bajkowy, familijny koncert Dzwonoczok. Na scenie wystąpili dzieciacze i muzyczny teatr Imaginacja, może tak to prewesty, jak i dije przy szkoli w Zakliczeni. Będą prezentowane śpiłanki znane z znanych kultowych, animowanych filmów. Te śpiłanki, które pochodzą z repertuaru rozrywkowej muzyki, a że muzyka jest nad wiku, haranec, podziwił, prysutna jest w życiu każdego człowieka od najskorszych roków, to założenie jest takie, że każdy się bude dobry bałyty. Wstupne darmo Lusowicka scena Europejskiego Centra Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. No choćby widzicie, to tu salu to warto się wybrać do Lusowic na Prochulku. I na dneska to wszystko, co naszłam. Jeszcze na zarant jeszcze trzeba pohladać rozmaitych atrakcji dla was.

Jako, że lubimy byty na czasie i informuaty was o wszystkim, co najważniejsze, najświeższe i może was zacykałyty, no to aktualnie jest taka, że pokolenia Z, to te Zetkę, na których ja już, no właśnie, których ja już raz na, w każdym razie, na których się już właśnie położyło czasem, no, że już to te zetki, to zetki, to zetki wertają do natury. Obzerania ptachiu staje się jednym z najskorszych rozwijających się hobby serd młodych ludzi. W Wielkiej Brytanii czysła osób przed 30, jak obserwują ptachy, czysło to zwiększyło się w poprzednich rokach obecnie jak 1000%. Paradoks to aktywność, która wymaga dokładnie tego, czego są spilne medyi najczęstsze nie dają. Tyszy, terpeliwosty, co serdzenia. I jeszcze niedawno bird watching, znaczy obserwowanie ptachiów, był stereotypowo asocjowany z starszymi panami. Dnes to obraz no już takim nie jest, przynajmniej w Wielkiej Brytanii czy w Korei. Jak opisuje The Guardian, to jak raz przedstawnik generacji Z, Zetki i milenialsy, to ty generacja skorsze, no to dnes one popularyzują to sposób na przeżywania czy prowadzenia swobodnego czasu. Podle badania opublikowanego przez Royal Society for the Protection of Birds blisko 750 tysięcy osób Brytyjczyków w wieku od 16 do 29 roku regularnie zajmować się obserwowaniem ptachiów. Czysło młodych uczestników zwiększyło się od 2019 roku obecnie jak 1000%. I to hobby ustąpiło miejsca tworzeniu biżuterii, co jak z tych dodatków, to zanimat pierwsze miejsce. Popularnie jest obserwowania ptachiu rosne zawdzięki sity, ale jego sens jest w tym, żeby wteczyć z tej sity. Paradoksalnie, jak raz sospilne medii pomagają popularyzować to hobby, młody tworzy konta na Instagramie, na TikToku, poświęcony stricte ptacham, dila cię nahraniamy ptaszaczych traliu, śpiwił i lokalizacjami. I jednocześnie też i promują taki relaksacyjny ekran. Tu ma być tykrze, wilniejsze, bez takiej nagrody odraz, jak podają młode ludzie, kiedy obserwują ptachy, nie dumają o niczym innym, czują spokój, mają wrażenie, że odzyskują kontakt z naturą. Kiedy zatrzymujesz się, żeby posmutrzyć, posłuchać ptachiu, furt sztosy cię zaskakuje. TikTok wymaga uwagi paru sekund obserwowania ptachiu, paru godzin tyszy. Ciężko się czuć, że czas osób zaczęła gadać sztosy odwrotnego od scrollowania. Za popularnością tego zajęcia nie stoi dla moda. Już teraz częściej zwracać się też uwagę na to te korzysty, jakie idą dla psychiki z obserwowania ptachiu. Niektóre analizy sugerują, że już sam ptaszaczy śpił może poprawić nastrój. Zwłoki natury, to ty z rana, do jakich badań, podpierają wydzielania serotoniny, wpływają na nasze lepsze samopoczucia. Ludzie przez tysiące roku rozwijali się razem z naturą, za to potrzeba kontaktu z nią jest tak głęboko zakorzeniona, podają doświadczenia. Niektóre badania prowirują, czy regularne obserwowania przyrody może podpierać poznawcze funkcje i wspomagać procesy związane ze starzeniem się, i to jest obszar, który wciąż jest eksplorowany. To
Wielkiej Brytanii, ale jak już wspomniała, też i w Korei, w południowej Korei, już teraz więcej osób odkryty, by się duje, rekomenduje, reklamuje opróbowania ptaków jak formą odpoczynku. I w minionym roku bardzo to sposób poszerzył wśród ludzi. Podla estymacji w Korei Środowisko Obserwatorium Ptachiu, czy jest już dziesiątki tysięcy osób. I tak samo, nieważne, w której części świata, ale refleksji płynące z obserwowania ptachiów są takie same. Kole czuję śpił, zatrzymuję się, smotrzę, aż zatrzymuję dych, i odpoczywam. Niezależnie czy to jest moda, czy początek większej zmiany, jedno jest pewne, jak podają, zachwalają, to tylko obserwowania ptaków praktykują. Perspektywa, a to ją prowieryła w Solniku, na Lemkotuls, to po polsku lornetka. Perspektywa je bardzo cykała jak czerwony film na TikToku. No to bermy perspektywu w ruky i w świt. Niedaleko, jak przyjdę do bursy, to niedaleko trzeba będę smutrzyć, bo to te ptachy furt tu są do mnie i furt się do rud. O ile tyle husy z czużego kraju. Rostysław Tatomir.

Jeden ze słuchaczy napisał, że byłem obserwatorem ptachów, choć nie znam, kto tu może ryszać, kto jest prawdą, a kto nie. Ale to w tych chat. Często smotru, jak husy startują z ozera, nisko prelitują nad hołamy i ciekawym jest, jak wertają, pisze słuchacz, jak według nawigacji, żeby siść na woli. Przerywam zaniacia. Wszystkie swoje zajęcia i delektują się tym widokom. No, zawiadują takiego widoku ozera i życia, które przy tym ozerii je. Ja dnes obserwuję synyci, jak wperto wylitują mi tu, może na wyhlad, ale w ścinu przy wyhladi. No i tak się narażają, że ewidentnie będą chodzić i zrobić to swoje gnisto. Bardzo to ostne.

I moi drodzy, idziemy teraz już do kina. Serii tych weekendowych premier Hołowni już propozycji dla młodszej publiki. Dobrze, to moi drodzy, sama bym dziś obizryła. Serii to jest dysko-amerykańska produkcja. Mamy Hołowni heroju, Polioho i Tima. Jak mają troje dity, musiacie wynesty z miasta na daleku anglicku prowincyju. No, do HP o przyjści wskazuje się, że najmłodszy no, musiał jako wyjść się bez Wi-Fi, bez elektronogratia, no i musiał zacząć dociniać prymety życia czy prowadzenia swobodnego czasu na świeżym powitry. W czas eksploracji okolicznych lisiów trafiają na wyjątkowe drewo, w którym mieszkają te mniejsze, wyjątkowe, ekscentryczne, kolorowe istoty. Kiedy odważa się, żeby wspinać się na samochodu, żdut na nich wyjątkowe miścia, w których velo prejit, zawdzięki magicznym doświadczeniom rodyna na nowo wczecia, by te razem mi odkryła, jak ważne jest wzajemne podpartie i bliskist. To jedna propozycja. Inczą jest już wspomniany Tom i Jerry. Przychodzą w muzyce tajska animacja w Metropolitan Museum. Tom i Jerry oczywiście się tam dychaniają i przez przypadok uruchamiają mityczny astralny kompas, jaki przenosi ich do zaperejczego dych Złotego Mista, takiego jak w antycznych legendach. Toma, uznając za Boga, staje się ulubionym władaria jego pytanych, a Jerry, no właśnie, Jerry jak wse popada w bitu i ma problem ze szczurzym bossem. Koledola Mista jest zachorożona, odwiczny worochy, Tom i Jerry będą musieli te połączyć te siły, żeby zachronić te Złote Miasto i jego mieszkańców. I pośrednia produkcja to trzecia czas wyjątkowych prychit szkarpetok, ale kosmos. Szkarpetkę try, ty szkarpetka może być szeryfom, genialnym detektywom, a może medzegalaktycznym podróżnikom. Oczywiście najnowsza edycja czy wydania, czy czast szkarpetok perekonuje, że tak i perenosyt nas w nieznane świty. Historia, w której welo pozytywnej energii, abstrakcyjnego humoru i jaka rozśmieszyć do slez i dity i dorosłych. To polsko-portugalska produkcja. Niesamowity przechody szkarpetok.

0: To była grupa Czysty Czetwar. I tą myślą zakończyliśmy dnešnje wydanie Patrzy z Najchodyny. Dziękuję za uwagę, za waszą aktywność. Czujemy się staran. Przyjemnego, spokojnego, mamynego dnia. Majte się to przyjemne siedłowe. Natalia Małecka-Nowak.
1: Poczisna hodyna. To prosty i obyczny czas z LEM FM.

0: Idę.
1: I koszula.
2: Ale rozica si biela.
3: Новини радіальним FM.
4: Jest wtorek, 26 maja 2026 roku, a na nowiny radiowym FM prosit Olena Stefanowska. Małopolska stawia na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dityno i długo weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dityno będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską żelaznicą, Polregio i Śląską żelaznicą. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał Małopolski bilet dla rodziny, który może chosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło skrynicią. Linia startuje kińciom czerwca junia, i tak jak poprzednie oferta ma odklikaty ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żelaznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podzieja w murowanie uchylnego kamienia pod budową światoni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkwa znika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskimi warsztatami i pisania ikon, kuratorskimi oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożdyn pełny je rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rosyjski festiwal w Słytniku. Podia będzie trwała cały tożdyn aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Formy Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Буде то проведення посвячене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджатися на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурова достоменність поза рідним середовиськом. Кульмінаційним пунктом тижня буде вікенд 30-31 мая, коли то відбудеться 61-ша едиція фестивалю культури русинів в Кам'янці. Мотузка з дрібничами на тему сисох подій знайдете в сумарі дня.
3: То були новини Радіа ЛМФМ.

Minęła nam właśnie godzina 8 wieczór, mamy seredu, to znaczy, że na antenie Radia LM FM zaczyna się poznawczy program Register Zabytków. To program, w którym chcę zwrócić waszą uwagę na to, co na tej naszej lemkowini jest wartistne, harde, ciekawe, interesujące, wyjątkowe, osobliwe. To tu listu może być jeszcze długo uzupełniaty. W każdym odcinku poznajemy jedną rzecz, jedną osobliwość, jaką pomieszczamy w subiektywny radiowy register zabytków. Często, ale nie wse, obiekty, o których obasidujemy, już były docinane przez fachiłciu i znałciu temy i wpisany sąd już na przykład w Dżerżawny Register Zabytków, czy jak czuliście w jednym z ostatnich odcinków, kiedy obasidowaliśmy pro cerką w Poworozniku na listu Światowej Spadkowiny Dziedzictwa UNESCO. Dociniają elementy krajowidu lemkowiny inne w świecie. Docinmy ich i my, heł, na miejscu, choć to jest właśnie najtrudniejsze, lekkie, zachwycamy się łipczym, jak wydajcie atrakcyjność tego, co mamy na sztoden. Dnes, żeby kuz odpoczata od temy cerkły, o następnej perleni budę już o tyżden, zajmiemy się architekturą mistoczka, które, to prawda, już nie nachodzi się w obszarze samej lemkowiny, ale nachodzi się w bardzo bliskim sąsiedztwie i wse było związane z życiem lemkiu i innych żyteli lemkowiny. Tam może było dać to kupy tyli przochod, tam też może było najaty się do roboty, choćby i tej czasowej. Z jednego i drugiego korzystano. Takich mistoczok już na granicie lemkowiny było bilsze, nelem toto, którym budeme besiduaty dnes, na przykład Dukla czy Remaniu. A my dnes budeme besiduaty pro Iwonicz. Iwonicz, obik kotroho, dosłownie za horą, nachodyła się wilka, lemkiwskie soły, jakoho już neje, ale jest też bołdzianka, jaka jeszcze na szczęścia jest, jeszcze tam dach to mieszkat. To hołowny osaretkę lemkiwskoj derewianej rizby. Za to możemy być pełny, że i lemkiwskie rizbiary z tych seł spiutworyły i wonicz. Kus dalej, ale dalej bardzo blisko, bo w oddaleniu do 10 km znajdziemy tak lemkiwskie seła jak Terstianu, Zawadku Rymaniusku, Koroleka Wołuskoho, Dalołusz, Klary, Cywisłoczok. I wonicz znajduje się już na północnym kraju Niskoho Beskidu, w Podkarpackim województwie, w Korośniańskim powiti, w dolinie Iwonickiego Potoka, na wysokości 410 metrów nad równią moria. Horiaczo zapraszam do słuchania dnešniego odcinka, ale też i do obzerania bohatej galerii znymok przy zapowiedzi dnešniego programu, jaka pojawiła się na naszym portale, a bude tematy i z obrazuanu ciu architekturu Iwonicza. Zapraszam, Natalia Małecka. Geneza rozłytku Iwonicza jest taka sama jak i lemkiwskoj krynyci. Iwonicz było i jest uzdrowiskowym mistoczką bohatym w dżereła likujuczoj mineralnej wody. Toto te dżereła określili i określają dalej uzdrowiskowo-sanatoryjny charakter mistoczka. One też wlejają na klimatyczne walory Iwonicza. W powitrie wiele jodu, bromu i ozonu. Mineralne wody, jakie możesz pozyskać w Iwoniczu i jego okoliciach, to kwaso uchylowe wody, bohate w takie chemiczne elementy jak chlor, hydrogen, fluor, brom, jod, cybor. Bohactwo mineralnej wody sprawiło, że o Iwoniczu było znacia już w 16. stuleciu, a w 17. było znane już w całej Europie. Choć pierwsza pisana zmienka pro Iwonicz pochodzi z 1427 roku, jest to zmienka o już istniejącej osadzie, która byty może była osnowana już w 14. stuleciu i możliwe jest, że było to osadzenie na ruskim prawie, bo pak w następnych rokach była relokowana, ale już na magdeburskim, niemieckim prawie. W drugiej połowie 15. stulecia Iwonicz był już dost bohatym i zamieszkałym sełom. Dowodem tego może być pobudowanie w nim wielkiego kostela, konsekruowanego w 1464 roku. Istnił chętnie sztoł do obronnej dwir, zwanego twerdynią, były rybne stały i aż 62 komickie zagrody.
W tamtym czasie Iwonicz tak skoro się bohatył i rozływał ze względu na swoje położenia, no bo przyli krzyżowania się handlowych puty uhorskoho, jakie iszą z północy przez Duklu, Dukolsku Perechybu, do Madiar i na Bałkany z Pitkarpackim putom, jakie iszą z zachodu przez Krakiu, Bicz, Sanok, Podola do bohatych kolonii nad Czornym Moriom. Nie wiadomo do kincia koly zaczato hosnumaty mineralne dżerela Iwonicza i kto odkrył ich likujuczy prymety właśnie tam, bo najstarsze pisane dokumenty, parafialne kroniki, ostale zniszczone przez najezdy Tatariu w 1624 roku, wtedy to zhoriło ciłe seło i klebanyja, gdzie były kroniki. Ale pyszuczy dejat na tym stoliciu o Iwoniczu, jakiej Zieleniewski, stwierdza, że likujuczy wody Iwonicza były znane już w 15 stoliciu.

Udokumentowany początek Iwonicza, jak uzdrołyska, prynymacia na rok 1588. W tym roku wyszła druga naukowa rozprawa dworskiego doktora Karola Batoroho pod nazwą Uzdrołyska Wojciecha Oczky. Podany rik trzeba przyjąć jak symboliczny, za to, że doktor Oczko opisał w nim już istniejący i znany z występowania w nich likujących dżereł, miejscowościach i obszarach. W 1799 roku właścicielami Iwonicza została rodyna Załuskich i w ich rukach Iwonicz był aż do kińcia II światowej wojny do 1945 roku. To ta rodyna przyczyniła się do rozwitku Iwonicza i to one też były osnowatelami uzdrołyska, o jakim dumamy dnes. W drugiej połowie XIX stulecia wozneseno eklektyczny dwór, jaki był sadybą rodu. Kurortniki, jakie przyjeżdżali do Iwonicza, też artysty, już od samych początków podywlali bars czynną zabudową, w pełnym możliwym do wygodnego osnowania, buduczy przy tym czynnym artystycznym dobrom. Centrum Iwonickiego uzdrołyska były okremy budynki, jakie znajdowały się w obrubi bywszego zdrojowego zakładu, jaki mieścił się w dolinie Iwonickiego potoka. Za wyjątką murowanych mineralnych łazienek, to te budynki mali przeważnie dwa plantry i pobudowane były z drewna. Pobudowany koło 1837 roku pawilon nad drzewą pod Nes ma swoją oryginalną formę osmobicznej gloriety z ustawionymi po rogach na wysokich piedestałach osmoma kolumnami, jakie dwychają doryckie balkowania i baniasty dach. Pobudowany w tym samym czasie, w samym centrum Iwonicza, tzw. Stary Pałac, miał łuczyty mieszkalne funkcje z recepcją uzdrowiska. Dwuplantrową budowę uformowano w tzw. palladiańskim układzie z ostrzelistym portykom na frontowej ścianie ustawionym na wysokości pierwszego plantra na grubych stopach, połączonych chorą arkadami i tworiaczych pod spodem formu pidizdu. Odpowiedni portyku po protyległej stronie południowej stanowiła wkomponowana na wysokości pierwszego plantra głęboka loggia, sperta na analogicznych stopach jak frontowy portyk. W założeniach tego palladiańskiego stylu, w jakim wozneseno tot pałac, znajdzie się konsekwentność konstrukcyjnych układów umiarkowania w przykraszaniu, osnowania wielkiego porządku i ładu, budowli mali być funkcjonalny i zajedno klasyczni monumentalny. Przy wchodzie do zdrojowego parku znajdował się mały, ale jak podają zapisy, krasny czworobiczny bazar, typowa parkowa budowla pawilonowej konstrukcji. Z czasem nad wodozasobnikom pobudowano drewnianą promenadę z charakterystycznymi arkadami o krasnej kolumnadzie. Promenada to ta chroniła kurortników od deszczu i wietru. Inspiratorką do pobudowania wymienionych obiektów była żona Karola Załuskiego, właściciela Iwonicza, Amelia, jaka brała udział w swojego rodzaju zmaganiach wielkich dam na początku XIX stulecia, zmaganiach o utworzenie najkrasszej zagrody w Polsce. Amelia Załuska rysowała plany hardych budynków w Iwoniczu, jakie pak były skoro budowane w miściach, które ona wybrała. Wytyczyła też w lisi steżkę puty, zamieniający to okrużający lis w zdrojowy park. Wszystko to robiła tak, żeby najlepsze wkomponowały zdrojowy zakład w naturalne otoczenia, tak żeby park pronykał się z naturą, a nie żeby były to dwa oddzielne diła. Sichała przy tym po pryncypy, jakie określiła arystokratka Izabela Czartoryska. To te pryncypy to na przykład, a to żeby nie dublułaty takich samych widoków, nikoli w tej samej zagrodzie nie stawlaty dwóch albo trzech altanok, chyżok, nie wmieszczaty jakichś ruin, kosteł, cyły życzok. Puty mali być odpowiednio wytyczone, nie proste jak droga, ale też nie za bars kruty. I Amelia Załuska projektowała Iwonicki park dokładnie w oparciu o te pryncypy i realizowała ich w pełni. Była przy tym tak ambitna, że sichała porady artystów. I kiedy na premier projektowała jeden ze spacerowych putyn zdrojowego parku, to wytyczono go na sposób anglickich ogrodów i zrobił to jeden z najwydatniejszych w tym czasie uczytelów malarstwa i rysunku w Warszawie, Jan Felix Piłowarski.
połowini 19. stolicia i Łonicz miał napił selski napił uzdrowiskowy charakter. Okrem klasycystycznych obiektów może było najty i odnosiny do romantyzmu, jak choćby wydobany na jednym z kameny w parku napis: tu błażenna tysza, tu czysty łozduch, blachotworne dżerewa, a wszystko rydne.

My, słuchacze, dnes spacerujemy po drewnacetowicznym Iwoniczu, który, jak już było powiedziane na samym początku, choć już nie nachodzić się na sami Lemkołyni, to był jednym z tych relatywnie bilszych osaradków w najbliższym sąsiedztwie Lemkiuskach Sał, gdzie można było, na przykład, najadę się do dajakoj czasowej roboty przy kurortnikach. Podla Józefa Dittla, kupelny chyszkę w Iwoniczu charakteryzowali się powabą, urokom i czarom. Choć byli skromni pobudowani, to z wyczuciem. Koło 1860 roku wozneseno w centrum o hotel, późniejszej ohołownej zdrojowej dym, dwuplantrowy budynek pobudowany na planie bukwy F, o nerywni do hosty bicznych krył, z niewielkimi ryzalitami w fasadzie. Budowla ta, choć z klasycystycznymi elementami, wygląda bardzo jak pałac z XVIII stulecia, choć wozneseny do ustrojowiskowych celów. Zachwyczał się nim Dittl. Pałac był bardzo gustowny i szykowny, jak pisał. Mistyła się w nim krasna balowa sala, obszerna i dalniana sala, pokój z bilardą, cukiernia i czytelnia. Na plantry znajdowało się parunastu pokojów do wynajęcia dla hosty. Dopiero w 1887 roku dobudowano od południowej strony do budynku zdrojowego domu w miejsce pierwszej skromnej charakterystyczną dołhu w mauretańskim stylu werandu z 14 ażurowymi na zmianę nadwiszanymi i spartymi stopami. Po 1868 roku dobudowano w Iwoniczu paru drewnianych obiektów. Meryńczyma w południowej części zakładu wozneseno nad potoką wielki plantrowy dom w szwajcarskim stylu, jaki nazywał się i do tej pory tak samo się nazywa, choć wygląda już bardziej moderni, sanatorium Zatysza. Na zachód od zdrojowej promenady w dolinie potoka Bełkotka pobudowano plantrowy dym pod pogonią. W drugiej połowie XIX stulecia pobudowano też w samym centrum uzdrowiska plantrowy drewniany budynek nazwany późniejsze Krakowiaką. Przetrwał w nim posłuszny czasy, choć już ku zmienionym wygladi. Willa ta pobudowana została w też szwajcarskim stylu, na planie zbliżonym do bukwy L, z charakterystycznym triprochynową, tritrawejową werandą na parterii i obszernymi gąkami pod wkryciem okapiu na plantry. Balustrady przykraszali dekoracji z wytananych w dość elementów, charakterystyczne dla szwajcarskiego stylu. Głównym budowniczym najatym w tym czasie w Iwoniczu był wysoko notowany w Krakowie Jacek Matusiński. Ważnym momentem w historii rozwytku Iwonicza było wznesienie w rokach 1869-75 jedynego tołdy murowanego obiektu – mineralnych łazienek. Na osin 1869 roku wozwano do wybrania najlepszego miścia i spojrzenia planu budowniczego z Krakowa – Węzołycza. Do przeprowadzenia odpowiednich zmian plani i przeprowadzenia samej budowy na osnowie instrukcji balneologicznej komisji wydatnego i znanego architekta księżarskiego. Architekt tot był inspiratorem opracowania wawelskiego horbu jak polskiego akropolis, jakie nie zostało nikoli zrealizowane. Był też twórcą Kolegium Novum Jagiellońskiego Uniwersytetu, ale też i autorem projektu mineralnych łazienek i krytej promenady w Krynicy. W Iwoniczu to win kierował wszystkimi budowlanymi robotami, korygował plany i to jemu trzeba przypisać ostateczny wygląd i formę łazienkowych budynków. Odnoczasnie do woznoszenia łazienek w 1881 roku na południowym uboczy chory ponad zdrojowym domem pobudowano obszerny mieszkalny obiekt Belweder, nazywany też Nowym Pałacem, o eklektycznych cechach z charakterystyczną wgubleną werandą posredyni frontowej ściny. Instrukcja dla uzdrowisk z 1864 roku hołosyła, że nieobchodnym dla funkcjonowania każdego zdrojowego zakładu sąd chodniki pod zadaszeniem obik zdroju, obik dżereł, do prochulok dla hosty w czas deszczu. W Iwoniczu w XIX stuleciu to funkcję spełniała kolumnada wzdłuż starszych łazienek i zasobnika mineralnej wody. Było to jedno z niedotknięć uzdrowiska, że brakowało takiej sprawdzonego starienia zadaszonej paradnej promenady.

I czujemy się zaspo, śpiłanci, w dneszni register zabytkiu wpisujemy hurtowo ciu architekturu XIX-wiecznego Iwonicza. Miasteczka, które nie przyczysla już do Lemkowiny, ale nachodzi się na samym jej kraju i chciu nie chciu było mocno związane z życiem sąsiednich Lemkiu. W 1881 roku Iwonicz dalej był w trakcie budowania, wznoszenia nowych budynków. Odnoczasno postępowały też urbanizacyjne roboty. Na przykład rozkopano i splantowano znaczną część chorba, jaki rozdzielał Zdrojową Dolinę od Doliny Potoka Bełkotki. Na zachodnim uboczu werchu, na schód od zakładu, zrobiono tak zwaną Prohulku Marii, płód, jaki wiół od zakładowej kaplicy do domu jednej z arystokratycznych mieszkanek Iwonicza. Potik w tot czas wyprostowano i uniato w murowane berechy. Płoszczyna przed Zdrojowym Domem stała się miejscem promenady, koncertów na wilnym powitry i czastych towarzyskich stricz. Polski neoromantyczny poeta Władysław Pełza porównał tot plac do placu Świętego Marka w Wenecji. W 1885 roku Iwonicz zyskał basen. W Dolinie Kwalciu zrobiono zasobnik wody, jaki napełniał Hirski Potyk. A zaś w następnym roku Bełkotka otrzymała 4 obliczne ocembrowania z żelazną balustradą do wkrótce.

a obok pomieszczono tablicę z wyrytym wierszem Wincentego Pola. W tiny tych lisy i usztosy tam słodko czerczuczy, dnes jak i kolysy łytasz nas, bełkotko. W następnych rokach wozneseno wydymy obiekt, jaki i podnes je dominantą iwońskiego krajowydu. To plantrowy budynek o nazwie Bazar. Pobudowano go na planie zbliżonym do łatyńskiej bukwy H, z czteropiczną zygarową łeżą, z zygarą pomieszczonym na południowo-zachodniej ścianie. Besiedłano o tym budynku, że cariuje posered inczych obiektów i że jest to budynek, jakim każdy zagraniczny zakład mógłby się chwalić i w sotkach obraz jego rozsyłał i rozwiszał. W tym czasie wozneseno też po drugiej stronie Iwonickiego potoka drugi charakterystyczny budynek, murowany, nadrewiany. Możemy go najty w Iwoniczu i dnes, willa pod nazwą Pit Jalecią. Pod koniec XIX stolicia wozneseno w centrum Iwonicza kapliciu w formie triołtarnego chramu z osrodyną bez powały o charakterystycznym profilu naśladującym starochrystyjańską bazyliku. Pobudowana została dokładnie w 1895 roku podla projektu Favorgera. Dalej w 1900 roku pobudowano wielką plantrową willu Nespodiwanka. Dnes jej już nie je. W 1904 roku rozebrano drzewowy dom i zawiaki tom pobliżeno widokową płaszczynę nad drzewami. Poszerzono też park w stronę Bełkotki, a żeby to zrobić, rozburano dym pod orłom i otwarto w ten sposób prostor z widokiem na pomnik Karola Załuskiego, na jaki złysia pamiątka. Na początku XX stulecia, w 1905 roku, pobudowano trzy nowe willi, w tym dwie plantrowe na wysokim podmurowaniu, to Zalisia i Lutnia. Przedłużono też murowane łazienki pierwszej klasy. W następnych rokach budowano coraz więcej obiektów podla tzw. szwajcarskiego stylu, ale za coraz częstszym zastosowaniem form miejscowej teselki z wieloma balkonykami, koronkowo zdobionymi drewnianymi balustradami, z nadwyższonymi łukami i kratownicami. Pośród nich wyróżniał się hołowni Biły Orzeł. Willa wznesiona w 1912 roku przez majstra z klemkiłki Floriana Weissa z braciami Joanną i Antonim.

Starsza Świtała Łojna zahamowała rozbudowę Iwonicza. Po zakończeniu wojny w sąsiedztwie Białego Orła willi pobudowano drewnianą willę Mały Orel, ożywioną ryzalitami z wieloma balkonami, bogato ozdobionymi popularnym motywem irskiej rozety. W 1933 roku gruntownie przebudowano krytą promenadę, zastąpiono ją bardziej monumentalną arkadą. Po wojnie Iwonicz włożył w nowy etap rozbudowy. W oddaleniu od centrum zaczęto budować murowane sanatoryjne budynki. Woznoszono ich na uboczach wyższych werchów z wkomponowaniem w górski krajobraz wśród wysokich szpilkowych dereł. Najpierw pobudowano sanatorium Sanato, pak willu Trilelei, ale dopiero Excelsior, wzniesiony w rokach 1927-31, charakteryzuje się konkretnym, współczesnym już stylem. Elementy brył toho budynku się pronykają, a w przyzemni czasty schosnowano praktycznie same pereszkleny partii, co było nowatorskie jak na tamte czasy. Architektura Iwonicza, w bilszosty drewniana z paroma murowanymi akcentami, już od połowy XIX stulecia była podywlana i bardzo się podobała. Tak seret profesoriu balneologii, jakie przyjeżdżali do Iwonicza do śliżaty uzdrowiskowe wody, jak i seret samych kurortyników. Sam wymieniany już profesor Dittl, rektor Jagiellońskiego Uniwersytetu, napisał, że wszystkie willi charakteryzują się krasnymi i eleganckimi formami i nieperesadzeną dekoratywnością. Dostrzegano już wtedy koncepcyjną myśl zabudowy Iwonicza. To, że budynki za jedno o wysokich artystycznych walorach, a i też tych funkcjonalnych, harmonijni, spiłgrali z lisowym otoczeniem, z wysokimi, strzelistymi, szpilkowymi derełami i wieloma zadbanymi klombami i traunikami. XIX i XX-wieczny Iwonicz stanowił prymir zwartego ansamblu drewnianej uzdrowiskowej zabudowy. Był syntezą popularnego w tym czasie szwajcarskiego stylu z pizno-klasycystycznymi elementami, a późniejsze i z elementami secesji, z różnymi formami teselki i narodnego budownictwa. Jak wygląda Iwonicz teper i czy możecie w nim jeszcze widzieć to te wszystkie willi, o których byłaby sida w programie i którym możecie obserwować w galerii z nim, kto uczynił do zapowiedzi programu? Żeby się o tym przekonać, musicie się wziąć i zorganizować swoją wakacyjną prohulkę do kurortnego miasteczka Iwonicz na samym kraju Niskiego Beskidu. Horiaczo, zauhaczam. I toż, my słuchacze dnes wam już dziękuję za to tu radiołu wandriłku po Iwoniczu. I mam nadzieję, że była ona na tylko przyjemna, że się do niego w bliskiej buduczności wyberete. Zdrawlu was miło, Natalia Małecka.

Večer z Radiom Lem FM. Den z Radiom Lem FM. Lem FM na żywo.

jak mi chodziłem.

Zazjem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzegłaj.

0: Новини Радіо Лем ФМ.
1: Є вівторок, 26 мая 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Małopolska stawia na żelizniczny transport i zaochocza żytelów regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nagody dnia dzieciny i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tańsze grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dzieciny będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, której może chosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zachęcić ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zespół uczot jasło z Krynicią. Linia startuje kińcią czerwca junia i tak jak poprzednie oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową Świątyni, która ma pomieścić paru odwiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, hołowno podczas najbliższych świat. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiwskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiwski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowi koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiórek. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Toteż dzień pełny jest rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Вчера, 25 мая, зачався 14-й російський фестиваль в Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музею в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». Буде то проведення посвячене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі jak zmieniać się kulturowo dostomenni spoza rytmem sredowiską. Kulminacyjną punktą tożnia bude weekend 30-31 maja, kiedy to odbude się 61. edycja Festiwalu Kulturo Rusyniu w Kamiunci. Motusko z drewnyciami na temu sesoch podi najdete w sumarii dnia.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Witam bar serdecznie na słuchowisku i mamy dalsze karpackie noweli Petra Polańskiego i jedną z nich, Czudny Robowy Duch, zapraszam na następny odcinek. Rano staliśmy i pociągnęli się z ruczniciami do lisa. Po śniegach, po zametiach, to wynurjali się, to zas zapadali. Po Karpatach, choć nie za dyczyną, ale tak za niczym pohultaj, lechszy się człowiekowy robyt. Nadybali my lisny czoho, poźwidowali się o medwedia, nadybali skarbowoho, zaczypili słowo modidycza, a dalsze zaszli do pustoj lisny czyłki, gdzie zimą noczuwali madziare, szto w lisi dereła stynali. Tu posylili my się madziarską strawą, prysili oddychnuty. Smotrił, a je w sebi za pleczą ja chwatył. Idu, gwary do mnie, wytryszczał jem oczy na neho. Szto, de? Zwiduju. Za horu, ohyn. Znasz już, rozwadił. A Sławka, powił lakoniczny towarzysz i zdwychnął ramionami. Brawo, odpowił jem. Idrze. Ostał jem sam w lisny czyłci, a Jewsewi zyszął do rozwadowa. Szczęśliwy, dumam. Dziś dał jem do wieczera, neje, moho bojaryna, ba, już temno, neje. I nic już u boka zaszła, a ja nadaremno czekam. Snujem, twerdo się spyt po łowach, i na dywo zamiast lyżki albo zajaca snyje się mi szczupak i wódka. Na Beskydach zasłytało. Niczka się perespała, hej, bezbycza. Jak nowonarodzony i wyszoł jem z wysłużonej chyży lisny czyłki. Smotrył na pniaku sidy diakysy i chłopyna w czypowi w kuczmi. Stał i kuczmą o zemlu bach. Szto takie? Zwiduju. A tu list od pana. Do mene? Tu? Ba, besiduwaty do was. Gwaryt chłop. Szto pan to ne pniak. A myło poznat i ślipy. Cy ksobi, cy cza, a pan panom budę, choć jako na swoje natichaj. Ano, cy budę z pana czoban, ha? Ne budę. Awakar? Ba, i bohar ne budę. Tak to już. Ludę ludmy się rodziat, ochnia z bodaka, nie skreszysz. Ta dżdyjte, najdopowiem. Idu ja do Śładka prosto za dorohą, aż tu nadnesło jakiesoho pana. O, waryt pan, de idesz? Abo szto? Lisny czyłka, znasz de? Abo szto? Id. Toto adde pismo zanes panu tam daj. Chłop dał mi list. Złomył jem kopertu i zaczął czytaty. Propało. I ne wertam do tebe. Idu prosto dagde do keczkmetu abo na bakoński lis. Wydyć się w stuplu do bataliona Bema z nim do Czechledu, Madijaszu, Pitbywaty, Szeklerił i Rumuniu. Szto to za dama to ta Sławka? Odmowyła mi,
Praszczaj, twój Jewsewij. Czytał jem i mne wiryl. Aż to, cy ne manewr to słaukin, z nim to dy kokietowała, a na miasit metała. Nie pamiętam już to, odjało się ze mną. Nespokijny i chodził jem ciły den, połoczył się po debriach i lisach, aż na do wieczer stanął jem doma. A de wy tam zahrużali? Potterze, a de piad zwoju połotna w dari od parocha na rozwadowi, połotno jak szok. Tak? Ja już zaprawdę nie znam, do czego to dowedę. Obwynął jem hołowu zimnym okładom, wypył cytrynową wodę i tak, pidliczywszy się na czas, jak se ich tiłż to nebud riszyty, ta w hołowi się mi krutyło. Opanowała mnie choriaczka. Paru dny jem proleżał. Tymczasem minuły rizdywiany świata. Ja pomaleńkę zaczął przychodyty do sył. Na nowy rik był jem ciłkom zdorowej. A teper zapraszamy na korotku pererwu, a pak doznamy się, co było dalsze.

Ty tam szumec iszczy? Szmarł z widania stary prodekan i pizreł do wikna. Najże szumec. Pak prodążał rozpowied. Była to akuratni Melanina Nicz. Stary Rik. A za naszych czasów to życia było. Antałkę z wyną jak melony sypały się z uchor. Akuratni takoho, prosto z róg, prosto z wędnyci, ny dukielskie, ny markowackie z nym się neriunało. Jak perła czyste. A było się hejby da jaka orszada, hejby witerec, tak lechkie wydyć się. Przed tobą po wozdusi się rozyjdę. Za obyczajom stary Rik nie praszczali my przeważnie doma. W totunicz objeżdżali my beskyt po sełach, po susidach. Pić dobru nicz kazał i ja za prijaczy moho czornoho i wybrał się do jedynoho, dawnoho znajemoho perebendy z rozwadową. Na akt powitania nowego roka win se derżał antałok czystoho tokajera. Kto nie zna karpackoj noczy, jasno, moro striszczyt, na drogach gazdołe z piśniamy, a po obyściach ogni horiat. Słodko się ichat w kożuchach na kowanych saniach, jeszcze na jakich saniach, na zatylniku biłej kryłatej Pegas, na zelenym tli, a z peredu mi drogi szalenec, czorny Arab. Ta choc wyno, prawda, było się hejby orszadu, ta wse antałok to ne na perstok, a w kożuchu masz się jak na ławrach, i tak pomaleńky nepostereżeno oddał jem się Morfejowy. Wsnujem. Powicz te same. Jaki karpacki witer? Żart ją nie zna. Jak duje, to już za zakonom duje. A śniżok lemdo Dymytryja poroszyt za Dymytryją, że syple zaduwat. Od toho jej hors, żeby swoje czynył. Dokal oreł nad joho, wnukom, radygastom, kryłamy treple, dotal hors bude horsom, żeby po medrze zruby i z wozyska zaduwał. I to dwiter, dobry żmykał po moich lyciach, bo za jakiesej czas jem się probudył. Sam nie znam, co ze mną domajem, splu, czy się mi snyje, czy za stołom siedzu, może to astpiu, a tam cynę chor duchił? Hejby duchił, chor tajemniczy, addej ony wszytkę czują tony, to żalisny, to wesoły, to zmuczeny. Na czas wtychają ci za akord, za jednyma tonami proderają ci druhy. Po dalsze seło, zoseła melodii, to litują, szczedriłku tam śpiewają, siby po chyżach roznosią, nowy Rik pryklikują, a w wozdusi biło, biło, kubiat smysia, kaczajut obłaky. Też ja smotriu na rozdrożu. Wyczuł trzy stołpy, trzy drogi na rozputiu w melaninu nicz. Jak z nieba wpało, akuratny czas, żeby o dolu siaś widaty. Kto z nas na rusy neś widuje o dolu? Ta detuchił wiaty, a ot i ustupujut kubiata biły, witer prytychat.

Aż to lemmi czorny, szaleni konysko. Rozoruje mi się, aha, trzy drogi. Jedna znana mi wede do rozwadowa. Druga znana do wdowy ci Natalii. A trzecia jeszcze po seredyni do prosta. Ta wyczu my nie idemy, lem stoimy. A mi kin hejby za kniażych czasius. Poki, no jakby nycz, żde rysuje się na śniu. Wasylu! Zaklikał jem. Sława Bohu! Echwaryt. Szto, spysz? De tam splu. Chtił jem, ta witer wrażyj. Taż my stoimy jednako, szto? A stoimy. Echwaryt Wasyl. Taj, Boh dast, budeme stojaty i dale. Ne pide konyna hot sztorob. Jak ne pide? Adże gnit. Stał na miscy, hejby ho prykował. Na rozwadowysku do rohu ne pide hot zbyż to znaje swojej kin. Bywało obroku na syplut, a syłowanym koniom nie pidesz, chod za ucha ciachnej. Piłnicz już się bliżyła. Wertaty, nie wertaty, a duchy sponadyły się mi do hołowy. Czom, bo konycze sudzeno, żeby ja w piłnicz na rozpuju, styrmił, a jeszcze w melaninu nicz. Co to za dzieło, sudźba tota? A kiedy byś widaty się jej sławka cywdowycia? Tu manewr i tu manewr. A może i nit? Adde na prymir sławka? Wydymo, lubit ona menę, a tak lem może dla prolecznosty nebe siduje ze mną? Sztoż, ale wynuwata i wdowycia reczy maskę nie zna. Szto w sercu, to i na słowi. Prometej ostaje Prometeją, a za to wyczuł w niej tiłko lubowy. Tu, cytu. Ano, czerknijmy. Wszystko jedno, szto budę, ta budę. Wasyl, gwariu, pust konia, lem byczom szmychnej, de pociachnę tam na idę, tam i pojechamy. Zaswystało w wozdusi, ara pszuchnuła sanki, poletile za nim. Ani do sławki, ani do wdowyczki, lem na sere duszniu do rohu. Wyszło tu, tatu, i mi znajemej perebendia ostał na boci. Za kremowym fyszju i za satynowyma czerewiczkami sławkę chpała z moich ocz jedna sleza i pereminyła się w Virginii. Cygaro, a za wdowycią wpała druha sleza i zminyła się w kresało, i ja zakurył pobidonosno pachniacze cygaro. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bar serdecznie za uwagę. A koho strytył na swojej drodze nasz heroj, doznate się już za tydzień. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest вівторок, 23 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Małopolska stałat na żelizniczny transport i zaochocza żytelił regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dityno i długo weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dityno będzie obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą mogli cały dzień bez ograniczenia jeździć pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską żelaznicą, Polregio i Śląską żelaznicą. Promocja obejmuje między innymi trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia będzie działał małopolski bilet dla rodziny, który może chosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tohorycznego letniego sezonu będzie powrót pociągu Włóczyki, jaki zaś pouczy od jasło skrynicą. Linia startuje kińcią czerwca junia i tak jak popередnie oferta ma odklikać ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żelaznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana będzie nowa prawosławna cerkwa, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową świątyni, która ma pomieścić paru sot wiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz większego czosła wiernych, głównie podczas najbliższych świat. Cerkwa uznika na planie greckiego kresta i będzie nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Tożestwo oczelił prawosławny episkop łodzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiwskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiwski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosilskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Sztodenności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiorów. Wystawa była przygotowana z nagody 15. rocznicy śmierci malaria i obejmuje szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskimi warsztatami i pisania ikon, kuratorskimi oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożden pełny je rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Вчера, 25 мая, зачався 14-й русинський фестиваль в Свитнику. Подія буде тривала цілий тиждень аж до 31 мая. В Державному етнографічному музею в Варшаві продовжений є цикл подій «Вхожу і на чужині», приготуваний в рамках виставу «Форма присутності» «Штука лемків карпатських русинів». Буде то проведення пошвачене темі міграції і досвіду буття поза рідним краєм. Стрича зосереджаться на рефлексії о том, як традиція функціонує в діаспорі і як зміняться культурово-достоменність поза рідним середовиськом. kulminacyjną punktą tygodnia będzie weekend 30-31 maja, kiedy to odbędzie się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniów w Kamiunci. Motuzka z drobnościami na temu sesoch podi znajdete w sumarii dnia.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z Zachodu ze swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedzisku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok.
1: Niejaki aparat nie zrobić z człowieka profesjonalnego fotografa.
0: Zapraszam do słuchania besidy.
1: Dneska nasza besida będzie lem edukacyjna. Lem, że nie będziemy wspominać ani pro Lemkowinu, ani też po czużynu. A dowiadajcie się kus pro pasyju, jaką Piotr żyje od 15 roku swojego życia. Słuchajcie uważnie, a się dowiadajcie kus pro fotografię.
2: Gadacie, że ste chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody ste mali, ale my wszystkie znamy was jako takiego artystu, fotografa. Odkąd to się w was wzięło, że z nim robicie?
3: Odkąd się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. Mało to, że nianio wo mi zaszczepił taki ciekawist świta, który mnie otaczał, przyrody. Jak on się nauczył czytaty, od razu zaczął chodzić do bibliotek. Jak im zaczął prezerać książki, no od razu moją uwagę przyciągły znimki w książkach. Ja się wychował na Fidleri, na Puchalskim, na Centkiewiczach. To były podróżniki, które swoje podróże fotografowały, dokumentowały w swoich książkach, to te znimki wkazywały. No i to mnie wciągło. Także jak im na 15 urodziny dostał od mamy pierwszy aparat, no jaki był dostępny na rynku w rozsądnych groszach. Smiena Wisem M, szpulku kliszy Fotopan F. No i tak im złożył to tu kliszu do aparatu, instrukcję im przeczytał.
2: A to mama już znała, że chce taki aparat?
3: I to była niespodziewanka. Ona tam w besiedzi ze mną no, dowiadała się, że chciałbym fotografować tak jak to ludzie, co tu w tych knyżkach zdjęcia wkazują. No, kupiła taki aparat, jaki był dostępny, na jaki jej było po prostu stać. No ja tam przez wakacji, bo to ja w 16 czerwca wrodzony, no to początek wakacji mojej urodziny. No to przez wakacje ja to tu szpulku filmu wyklepał i od wreszcie już piszą do Chrosnika, do szkoły średniej. Co się okazało, tam jest sekcja fotograficzna w szkole. Mają swoją pracownię, ciemnią. No i tam im zaczepił chłopcia. Mówi, słuchaj, ja mam tu paru kliszu na wakacjach wyklepanu, perszu w życiu. Chcę ty miejsce tu kliszu projawity, wywołaty. Mówi, no jak jest ciekawe, jak coś robić, to pryt po południu, po lekcjach, to ty wkażu. Mówi, dużo nie będziesz widział, bo bliższy liczy się robić potemry, ale po tym już jak klisza się projawit ufiksuje, no to będę ty tłumacz. No i tak potłumaczył, dał mi pierwszą kniżkę, taką najprostszą, taki elementarz fotografii. No i tak się zaczęło. Rik pisze, że ma swoją ciemnię. Już tam od tych starszych kolegi pokupował od toho maskownicy, od tamtego powiększalnych, od toho tam koreks. No i tak się zaczęło. Zbijam czasu, jeden tam, prawda, sobie unowocześniał te aparaty, bo to wiadomo, zmiana aparat z nowym innym obiektywem był. To on się takie podstawowe rzeczy dawał roboty. Lampy im nie miał. Pierwszą lampę tam sobie kupił, taką Amiluxa. W Runku w Lubinie był taki sklep fotooptyki. Tam teraz zburany już to obiekt jest. Tam była restauracja ratuszowa w tym obiekcie. Delikatesy i sklep fotograficzny. No to tam taką lampę kupił na żarówkę spaleniową. Jednorazowe żarówki. To już nie kuryło się tak jak z magnezją, bo to już było w szkli schowane. No ale palci po paryty można było. W każdym razie nie podobała mi się ta lampa. Napisałem do ujka, do Rosji, do kuzyna mojej mamy. No jak ujko Michał przyjechał, następnego roku to mi przywiózł lampę rosyjską markę Czajka. Taka lampa albo z prądu, z gniazdka zasylana, albo dwoma plaskatymi bateriami. No i ta lampa już mi no, ładnych parę roków służyła. Dokaliłem się już na peresiu, na bardziej zaawansowany aparat. Bo to po smieni była jakaś Azorka dwójka, potem był FET trzeci, potem już był FET zbudowany światomierzem, którego notabene mamy do Gneska i już można w nim było obiektywy zmieniać.
2: Czy takie hobby, jak robienia zniemok, to jest tunia sprawa, czy to raczej droga zabawa?
3: No, nie była to tunia sprawa. Za to, jak bym się dowiedział, że w Wrocławiu na dworcu głównym w soboty zaczęła być organizowana giełda sprzętu fotograficznego, to zacząłem na tą giełdę jeździć. I tam można było za stosunkowo niewielkie grosze przydbać używany, w dobrym stanie sprzęt już kust lepszej jakosty. Tam im kupił swój pierwszy zachodni aparat, bo to tak z tych ruskich fedził, zenicił. Jeszcze zenitom to im robił do końca 80-tych roku. Jeszcze Bortniańskie watry im fotografował zenitom 12XP, to był taki pierwszy zenit, drugi. Pierwszy był zenit ETL, a drugi 12XP na diodowym światłomierzu, to był zenit, który mierzył światło już przez obiektyw. Nie z zewnętrznym, z eksponometrem, ale przez obiektyw.
2: Czy każdy może być fotografą i co trzeba znać na temu fotografowania, żeby można było dobry fotografować?
3: Znaczy, fotografię trzeba podzielić na czas techniczny i na sposób spojrzenia na świat. To są, prawda, dwie ważne sprawy, bo można być perfekcjonistą technicznym, ale jak się nie zna wyjmaty to, jak to się mówi, jedynego momentu, to się nie zrobić znymkę, która przyciecha wzrok. Trzeba mieć taką zdziwność skorej orientacji, skoro wyspotrzenia ciekawostkę w tym, co jest w kil nas. Za to sąd fotografujący, który siedzieli na rzemieślniku i na artystiu. Nie? To podziw nikogo nie jest sztywny. Ja się dość długo tej technicznej strony trzymał, bo no, lubię, jak to jest zrobione dobry. Także unocześnie ten sprzęt to starego ruskiego Leningrada im prodał, kupił im lepszej jakości powiększalnik już tego naszego.
2: Czy dobry fotograf na każdym aparacie zrobił dobrą zdjęcie, czy to ma znaczenie, jaki mamy aparat?
3: Jak chodzi do strony technicznej, na pewno ma. Ostrość tej zdjęcia, kontrast tej zdjęcia, prawda? W tej chwili przy cyfrowym sprzęcie to już aż takiego wielkiego znaczenia nie ma, bo siłę obróbku zdjęcia się robić na komputerze. Są tak uniwersalne programy edycyjne, choćby z tej serii Photoshop firmy Adobe, że no to cuda ludzie z obrazkami wyczyniają. Ale ja się wychowałem na fotografii analogowej, także jestem przyzwyczajony do takiego, no trudno powiedzieć, perfekcjonizmu. Może dokładnie z tym.
2: Czy wy, jak robicie zdjęcia, czy wy ich też przykraszacie tymi programami zwanymi Photoshopami?
3: Staram się jak najmniejsze. Mi Photoshop nie służy do doprecyzowania kadru. No, ja mam tendencję do skisnego kadrowania z nim. Ale bywają sytuacje przy fotografii takiej no, dynamicznej, bo powiedzmy, jak ja tam od 20 par roku fotografuję folklor, gdzie był ruch bardzo dynamiczny, że po prostu tam nie jest czasu na celowania, na precyzyjne ochoblowania zoomą, żeby zimaty kadr. Strzelacza obrazek, żeby po prostu zimaty chwilę. A potem komputerom ja sobie już cyzeluję to obrazek, już sobie tam doprecyzowuję, w jakim kadrze mi będę najlepsze wyglądał. Od czasu do czasu jakaś drobna zmiana jasności, czy poprawienia kontrastu, no była, że po prostu w taki skory fotografonii to się tam nie doprecyzuje. Także dla mnie Photoshop to jest jedynie takie doprecyzowanie obrazka. Nie lubię jakoś takich drastycznych zmian w zdjęciach wprowadzać. Zdjęcia dla mnie mają wskazywać prawdę.
2: Gdzie jest najciekawsze zdjęcie robione?
3: Najciekawsze zdjęcia. Takie, prawda, najbliższe fotoalbumy to się zaczęły, od kiedy zaczęłem na watry chodzić. No, na tych pierwszych trzech watrach, znaczy w czarni i w hańczowym nie był, bo no, to był czas służby wojskowej, potem stan wojenny. Także pierwsza moja watra na Lękiszczynie to była watra bortniańska. I na wszystkich bortniańskich watrach ja był. To się jeszcze fotografowało na kliszach, także tam z tych klisz, które ja tam zrobił, to parę najciekawszych zdjęć, ja bym sobie powiększalnikiem zrobił na papier, a klisza szła do folii opisana wydarzeniem i rokiem i do szuflady. I to ta moja szuflada, początkowo na sali, potem tu, już w Lubini, jak to się mówi, rosła, puchła. Tak mi się życie poukładało, że w 7 roku po ślubie moja żena ciężko zachoriła. Chorowała 16 roku, jeszcze ostatni 10 nie wstawała z posteli. No i 5,5 roku temu chorota zabrała mi żenę. Przez dłuższy czas nie mogłem się znaleźć miejsca. Więc no, zimłem się na tym, że pomaga mi robota. Zacząłem się hladać zamiatia. No i przy jakiejś okazji, po zrobieniu poriadki w warsztacie, prawda, takim mini warsztacie w pełnicy, na balkonie, prawda, w żelizy wszelakim, po szafach, po biblioteczce, zazdrzyłem do tej szuflady pełnej klisz. A że mam tu taki skaner, który automatycznie skanuje klisze małoobrazkowe, no to im postanowił, że wszystkie te klisze pretworzę w formę cyfrową. To znaczy zapakuję ich do komputera. No, ładnych paru tygodni mi to zajęło, ale w tej chwili mam swoje fotoarchiwum i na kliszach, i na dyskach.
2: Kilka z nim to zrobili?
3: To idę w dziesiątki tysięcy.
2: Czy my, Lemky, może poobzyraty sobie dadę waszą pracę?
3: Ja raczej się nie chwalę obrazkami. Nie mam swojej strony z obrazkami nawet w internecie. Także jedyni dla bliższej społeczności obrazki to są moi fotoreportaże z festiwalu folkloru Świt-Bit Keczera. To obrazki na potrzeby ansamblu Keczera i Legnickiego Centrum Kultury, które też jest współorganizatorem tej imprezy. Są czterech robione. Jest to czteroka paru tysięcy zdjęć, z czego tam kilkaset co jest robione w formie odbytok i pakowane w albumy. Także zainteresowanym może się z Jurką Staryńskim skontaktować i poobserwować obrazki folklorystyczne.
2: A czemu akurat Lem Keczera, a inni z Lemkami?
3: Znaczy, ja się tam poza takimi doraźnymi wypadami fotograficznymi, w jakie są ciekawe miejsca, na tak zwane łono przyrody, to raczej w ostatnim czasie się przestał bawić fotografią typu Wesila, typu jak są tam komunii.
2: Na Wesila czyste robili z Lemkiem?
3: Bo to jeszcze jest czasy fotografii analogowej. No to gdy widomo, że się oddawało zleceniodawcy odbytkę razem z kliszami. Że to było zrobione i wydane już dla mnie niedostępne. A to gwarów bliższy z Nymok, który w ostatnich 20 rokach robił, to są właśnie znymki etnograficzne, folklor, festiwal Watry. Jak chodzi do Watry Bortniańsk, ja wse się starał polować na ciekawe twary. A na pierwszy Bortniański Watry pojawił się człowiek ze Słowaczyny w starym, lemkijskim odziazie i sama twarz była bardzo charakterystyczna. Tężny, sumiasty, wielki, siły bajus. Był to człowiek dohnes, żyjuszczy i daj Boże, żeby jak na dalsze żył, ze Słowaczyny, Rusnak, pan profesor Mykoła Muszynka. Weduczy rusyńskiego ansamblu folklorystycznego Kurowczan. Zoseła Kuriu na Słowaczyni, w prygranicznej części, tam niedaleko, paru kilometrów od Muszynka. I to był człowiek, który... To były jeszcze czasy komunistyczne, także on sobie przyjeżdżał do przejścia granicznego w Koneczni, tam lyszał auto i przez chory napisze ku pudorowe iszał do Bortnego na Łatru. Także ja go fotografował od początku na tych bortniańskich Łatrach. Także pidopnął dysk zaraz do komputera, to może wkazaty. Chyba bez dysku na komputerze pojedynym maty obrazkę, bo paru roku temu zmy tam były w ramach festiwalu Świt-Bit Keczera. Od chyba 10 roku, już to drugi rok, mamy jeden dzień koncertowy właśnie w Kurowi na Słowacji jako hości tamtejszego ansamblu Kurowcza. No i tak w besidzi pan Mykoła się pochwalił, że będę wydawał taką kniżkę o swojej dzielności, prawda, ansamblu Kurowczan i w folklorii, w etnografii słowackich rusnakiów ogólnie. I chwalić, że no, potrzebuje znymok archiwalny. Chyba znaczy, że to panie profesorze, ja tam coś znajdę. No to z komputerem na zadnim siedzeniu w aucie mał, to ja od razu wyskoczył do komputera, to tę znymkę powyberał do osobnego folderu, zapisał mu na płytę. Jaki on był zaskoczony. On nie miał pojęcia, że ktoś był w tamtych rokach robił znymkę. Także panu profesorowi ja wielką niespodziewankę sprawił, prawda? Dajuczy mu kilkadziesiąt, można rzeczy, z niemog archiwalnych.
2: Kilka roków już robię te zdjęcia.
3: No już, a net będę za rok piat. Bo to od 15 roku życie zaczę, a już mi w tym roku, w czerwcu będę 60. Także kawałek czasu.
2: Jakby taki młody Lemko chciał zaczaty fotografowaty, co by z tym powiedzieli? Od czego jest zaczaty?
3: No, w tej chwili to ta fotografia cyfrowa stała się bardzo dostępna. Każdy jeden współczesny kupowany telefon to jest aparat, kamera, dyktafon, wszystko w jednym. I to się okazuje, one to te wbudowane w telefony aparaty robią coraz lepsze jakości. Ja się na tym, prawda, przyznam się do tego, że ja w ostatnich rokach, no to ta moja prawda, przyjaciółka Marzenka, ona jest taka miłośniczka starych zamków i pałaców. Także w innych chwilach, w weekendy i zdjemy sobie tu po podnieżnym Szlesku i Nelem i zwiedzamy takie miejsca. To okazuje się, że taki, prawda, aparat wbudowany w telefonie w zupełności wystarcza na dokumentowanie tego rodzaju wyjazdów. Także już nawet tak zwanego aparatu dla małpy, jak ja pogardlizował, to te aparaty kompaktowe ze sobą nie zabieram. Bo to było inniejsze. I od razu mają łączyć z internetem, od razu można się pochwalić obrazką. Także tak to sprawy wyglądają. Także jak chodzi o fotografię, no towaru. Starczy maty dobrej jakości smartfona i komputer z podstawowym oprogramowaniem do obróbki znajomych i już się można bawić, ale warto.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska besiduju z panem Petrom Kuziakom z Lubina, a rodzenym już 15 roku po akcji Wisła na zachodzie Polszczy w seli Lisiec na Nyżnim Szlesku. A jego rodycze rodzili się jeszcze na Lemkołyni, niania w Bortnym, a mama w Tylawi. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Warchar z zachodu.
1: Ważną sprawą jest raz znaty fotografuati, a dwa znaty smotriti na otaczający na świt. Bo to jest podstawa. Jak nie znasz w którym momencie, prawda, guzik natysnuty, no to, to obrazek nie będzie mał toho czohosi. Toho elementu, który przyciha wzrok. Tak, tak wyglądają sprawy z fotografowaniem. Moja dziłka też, jak to się mówi, po nianiu gołtnęła bakcyla.
2: Jak twoja dziłka ma inne imię?
1: Dziłka Katrena.
2: Katrena. I ona też się zanima fotografem, tak?
1: No, po nianiu gołtnęła bakcyla, także jak skończyła szkołę podstawową, piszła do średniej szkoły, no to sprawił ją jakiś taki prosty aparatyk cyfrowy, zaczęła fotografować. Jak się tam programy edycyjne podciągała, to już nauczyła się te zdjęcia obrablać, archiwizować na komputerze. No i tak stopniowo apetyt rosnął w miarę życia. Zaczęła już pracować, no to tak co roku się wyjeżdżać za granicę na wczasy. No i wszyscy z tych wczasów jakoś obrazki przywoziła. No i któryś roka przyszła i mówi, tatu, ja bym chciał porządny aparat. No ja mówię, kilka roku siedział w Nikonach, bo ja na Nikony się peresił w czasie, jak się Niemcy zjednoczyły. Bo ja fotografował aparatami marki Praktika, robionych przez Pentagon Drezno. No jak się Niemcy zjednoczyły, to wiadomo było, że Pentagon Drezno wpadę. No i nie będę miał zaplecza sprzętowego. Pojechałem na giełdę do Wrocławia, prodałem praktykę i obiektywy, kupiłem Nikona pierwszego i tak się zaczęło i w tej chwili już w Nikonach siedzę. Tak samo i moje kaszki sprawy Nikona 70 z krótkim zoomem, który fotografuję do tej pory i bardzo z niego zadowolony.
2: Teraz na rynku polskim są znane dwie marki aparatu, Canon i Nikon.
1: No to są potentaty, prawda, na tym rynku, bo waru Pentax mało aparatów na polski rynek daje. Yashica prawie w ogóle zeszła, jak chodzi do japońskiej firmy. Tam to Koreańczyki wyskakują z jakimiś tam Samsungami od czasu do czasu, ale prym wede Nikon i Canon.
2: Waszym zdaniem. Który jest?
1: Jak o mnie chodzi, to ja się pereś na Nikona za to, że Nikon jako jedyna firma, która przechodziaczy z aparatów z rucznym nastalaniem ostrosty na aparaty z autofokusem, nie zmieniła bagnet obiektywu. Canon zmienił bagnet, Pentax zmienił bagnet, a Nikon pozostał przy swoim starym bagnecie. Także ja do najniższych cyfrowych aparatów mogę zapinać manualne obiektywy Nikona. I dla mnie, gdy ja się bawię różnymi przystawkami, kombinacjami, w kopiowaniem slajdów i tak dalej, to dla mnie jest to rzecz bardzo istotna. Nikon jest dość prosto oprogramowany, nawet już to w wersji cyfrowej. Menu jest takie no, przystępne.
2: Czy wasza dziłka robi zdjęcie dla ludzi, czy dla siebie?
1: Znaczy dla siebie, dokumentuje swoje, prawda, wyjazdy. Tak to wygląda.
2: Czy macie w sobie w chyrze takie muzeum starych aparatów?
1: Mam.
2: A wkazalibyście nam?
1: Pewnie, że wkażę. Zaraz, prawda? Chwila, moment. Jeszcze to zbierało. No i to trzymacie, to w kartonach trzyma, w szafie. O, to jest mój pierwszy aparat. To była zmiana Wisem M, który ją dostał na 15 urodziny od mojej mamy.
2: No bo wygląda dość tak archaiczno.
1: Tak jest. Proste ustrojstwo.
2: I ten aparat jest na kliszy.
1: Na normalną kliszy, prawda, 35 mm. Wkładało się kasetę, tu się wkładało drugą kasetę, bo jest tak skonstruowana, że można drugą kasetę włożyć, także klisza się przebywała z kasety do kasety. To było tylko fajne, że jak da chcę chociaż otworzyć aparat, zaświetlę dwie klitki między kasetami.
2: A kilka z nim mogę zrobić na takim aparacie?
1: No, zanim ją kupił Feda, 40-50 klisz ją przeklepał.
2: Tak, ale na jednej kliszy ile się z nim mistyło?
1: W tym czasie w podaży były dwa rodzaje klisz. 24 obrazki albo 36 obrazki. Na czas ciszy się kupowało to 36, bo cenowo to wychodziło korzystniejsze.
2: To, żeby zrobić ty poriadną znymku, to trzeba było się 10 razy zastanowić, jak je zrobić, tak, żeby dobrze wyszła.
1: Dokładnie, bo w tej chwili w cyfrowym aparacie, jak się mają włożoną kartę, na końcu wchodzi parę ciszaczy zdjęć i mają baterię, która pozwala zrobić kilkaset znymok na jednym ładowaniu, to ludzie się nauczyły klepaty bez opamiętania. A tu trzeba było wchopić kadr, ustawić, prawda, wczesniejsze świtło i przyczynić się stryk i za każdym razem stryk, raz. Stryk i pamiętaty. Kolejne 13. I tak się fotografowało.
2: Czyli heł się nacichało, tak?
1: Tak.
2: I tu się

0: No wiem, bo Polak, katolik w Krzeczyni Wielkim, w kosteli parafialnym brali z tą swoją jolą ślub. No, ale zaprosili też fotografa takiego zawodowego, od kolorowej fotografii, z Chojdowa. Przyjechał. Popołudnie było słoneczne, prestoty wielkie, potężne witraże, bardzo ostre świtło wpadało do kostela, także było jasno i ja już wiedziałem, co się dzieje. To ja sobie w zmianie ustawił czas synchronizacji z lampą błyskową na 1,250 sekundy. Przysłoniem się prymknął do osmoch, bo znam, że oprócz lampy błyskowej bardzo duże świtła będzie dawało słońce. A to fotograf, starszy pan, to prawda, miał Praktika Super TL. Niemiecki aparat, ale z oszmacianą migawką szczelinową, która synchronizuje lęb przy jednym czasie migawkę, przy 1:30. Bardzo dobry czas. Jak ja widział, że witam, prawda, przy przysłonie 5-6, robię to obrazkę, ja mam, oj chłopie, to ty będziesz mało, prawda, kłopit. Bo będzie podwójne świtło. Jedno słoneczne, drugie impulsowe dane przez lampę. Może wychodzić tak zwane duszkę, albo nawet podwójny obrazek. I tak się stało. A aż to ciekawe, że Jewin, jak ja zauważył z tą zmianą, z tą ruską okruchą lampą, zaczęła się zmiana bylaty. Ja mówię, czekaj, to się śmieje, kto się śmieje ostatni. I faktycznie tak wyszło. Przyjechałem ze zdjęciami do Zimniewody, bo to Gianek w Zimniewodzie to mieszkał. I dosłownie na podwórku z miasta Stritela z tym fotografem. Przywiózł swoje kolorowe zdjęcia. No i sypnąłem to szerokim wachlarzem, to te moje obrazki w formacie 13x16, to znaczy podwójną pocztówkę zrobioną. Tamto przywiózł w pocztówkowym formacie. I przyszedł Gianka Nianio, pan Franek Kucharski. Starszy gość, taki jawialny, sympatyczny człowiek. Wdził okulary na nis. Naprzód poprezerował to kolorowy. A ja już tam kotowa kawałek, że neostry podwójny obraz, neostry podwójny obraz, za duże świtła słonecznego w pustych przez obiektyw. Potem prezerat moi. Odłożył i powiedział, wiecie co, mówcie co chcecie, mnie się te czarne bardziej podobają, bo jakieś wyraźniejsze. Tam to był jakby ktoś ich, przebacz, no dobra, proszę, bo już się słyszę. Ja mówię, widzisz, trzeba się było nabywać z młodego chłopca z ruskim aparatem. Także, Wariusz, to współczesne aparaty, to te moje Nikony, one już mają tak zwaną funkcję synchronizacji FP.
1: Co to znaczy?
0: To jest, prawda, możliwość pracy z lampą błyskową przy ultrakrótkich czasach. To 1,4 sekundy jest w stanie synchronizować ze świtą lampy. Także w pełnym słońce może błyskać lampą. A to te aparaty wczesniejsze, no, to najnowszy Nikon analogowy, V701S, którego mam do NES, win mam 1,250. To już był profesjonalny, najkrótszy możliwy czas dla lustrzanki. To już była migawka pionowo, chociaż szczelinowa, ale metalowa. W tym aparacie też jest migawka centralna. To jest szwajcarska foka, bardzo unikalny aparat, dalmierzowy. No, na podobnej zasadzie funkcjonuje jeszcze jak ruskie zorki, fedy. To jest po prostu, to te aparaty biorą swój początek od lajka.
2: Tu ty jeszcze migawkę natychało?
0: Nie, tu już jest migawka natychana jednocześnie z kliszą.
2: Aha.
0: Z pustą.
2: Bardzo zautomatyzowany.
0: Tak, już jest mniejsza wersja. I win już ma taką migawkę jak tot. Że nastawia sobie i win już przy wszystkich czasach synchronizuje z lampą, nawet ma krótszy, bo on ma do jednej trysotny, to ma do jednej 250. To dostał od kolegi, nikogo w nim kliszy nie było, bo to już w takich czasach dostał, że już się na kliszę nie fotografowałem. To jest Zorka czwarta, którą ciżem kupu obrazki zrobił.
2: Zorka ty.
0: Tak, to skalać żelizyjo można, jak to się mówi, z nim robić i ćwakę była.
2: No dość ciężka, tak, ciężka maszyna.
0: To jest odlew z jednego kawałka duralu. No i ma dobry, jasny obiektyw. Tu już sobie trzeba ostryty. Tu jak będziesz krócił, to się tam obrazki będą roz... Boże, tu tym perstenią.
2: A, tym perstenią, tak.
0: No. Ale w pewnym momencie połówkę obrazku powinien się na się
2: tak,
0: nałożyć.
2: Jak ja tak obzeram tebe, to tak... Jak wyjrzył tobie jak różowe szkiełko.
0: No bo ja celowo na niego naniósł różowy lakier, bo w okularach mi się po prostu łatwiejsze pracowało.
2: To jest twoja taka...
0: Tak, to jest moja modyfikacja. To jest moja modyfikacja. Po prostu łatwiejsze, bo nastawię ten ostrist w okularach. No i tu już...
2: I jak tu nacichamy? Bo tu jest... tutaj było krótyty.
0: Tu już krótysz... O, tu na dobry czas ustawione to... Bo

0: mają od sekundy do jednej tysiąca. To już był aparat, który naprawdę miał wielki zakres czasu. Ale ci, niestety, lampy jedni, który trzeci synchronizuje z lampą. Za to trzeba, że nadała do roboty na dworze przy dobrym słońcu. No, możesz też wykorzystywać samowyzwalacz. I w 50 sekundach samoczynnie zrobić zdjęcie. Wszystko mechaniczne, żadnych baterii.
1: A, to już koniec. Bo są mi teraz jeszcze króty.
0: A, to już króty, żeby doszło do końca sprężyny.
1: Bo tu nakruczamy sobie.
0: Tak, do oporu nacinasz.
1: Do oporu. A tu jeszcze nastawiał czas, tak?
0: Tak. To już się tam dobierało czasy według światłomierza. Żeby pilnować świetła, to się wykorzystuje takie ustrojstwa. O, to jest też rosyjski światłomierz. Dobry, fotoelektryczny, CDS-owski, markę Swierdłowsk.
1: To się tym się
0: mierzy. To już mierzy świetło. Bateria merła, także już świetło nie zmieriam, ale...
1: I jak stoi, szczytał świetło, to jest...
0: Trzeba było paranesty na aparat. Tu jeszcze mam światłomierz, prawda, punktowy. To był taki światłomierz, że można było na budynku twary z paru metrów zmierzać świetło.
1: Petr, ja mam do tego prośbę. Ja bym chciał, ty zrobię te znymku, tak żeby ludzie znali, z kim ja bym się dyło. Możemy?
0: Tak.
1: Od razu was przepraszam, drodzy słuchacze, że robił znymku panu Petrowi swoim sprzętom. Choć to nie było to samo, co to robić, ale byłem te ludzie, z kim ja bym się dyło.

0: To jest fetko, które mnie bardzo dużo fotografował. To był mi ostatni dal mieszkarek przesiadką na zerkalny aparat.
1: A besidujesz Dalmierz, co Dalmierz?
0: No bo to jest, prawda, to są wszystko aparaty, które się wyładzia od Leica, zaprojektowanej przez Oskara Barnaka. To był pierwszy aparat właśnie, który miał nastawianie ostrości przy pomocy klini dalmierzowych.
1: A mi by znam bardzo pojasny ty osztochody z tymi klinami dalmierzowymi?
0: Osztochody. Chodzi o to, że żeby znymka była ostra, to w starszych aparatach trzeba było zmierzać metriłką, odlecić od obiektu do aparatu i potem to perenesty na skalę odległości obiektywu, żeby obrazek nie był rozmazany, rozmyty.
1: A rozumieją, to nie ma jest możliwości sobie ustawić?
0: Nic, dopiero zerkalne aparaty to możliwe jest dalej. Wskażę po tym zerkalny aparat. Bo tu jest.
1: To żeby tym aparatem zrobić znymku, to na pewno trzeba było zmieniać odległość, przenieść tu odległość heł na obiektyw i dopiero robić znymku.
0: Znaczy w tym już nic. W zmieni to trzeba. Zmieni, było. Tak. Zmieni to trzeba było zrobić. A tu ja już króciaczy obiektywem wyjdę w serdyni celownika, rozchodziaszczy się połówkę obrazu. W momencie, kiedy on się nałoża, ja znam, że ten obiektyw jest ustawiony na prawidłową odległość. Taka była cała seria aparatów typu Zorki, typu FET. To były aparaty dalmierzowe. Tym palcem przy samym aparacie. Dosyć krótki. Tak, żeby palcem nie przysłaniał drugiego okienka.
1: Tak, nie znam, co to wyjdziesz, a ja nie żyję wyjdziesz.
0: No to w serdynie masz taką jasniejszą kropkę.
1: Tak, kropkę wyjdziesz. O, wyjdziesz.
0: I właśnie tu powiedzmy na moją ruku. I krót tak, że zacznę ten fragment odjeżdżać.
1: O, teraz tak.
0: No prawda. To on tu cały czas palcem zasłania tu drugie okienko.
1: Prawda jest taka, że kolesy, żeby fotograf zrobił dobrą znymku, to musiał się naprawdę znać na sprzęcie, na aparacie, to używać. Nie tak jak teper, że bere sobie aparat i pstyk i zdjęcia już gotowe. No,
0: bo to za czasów fotografii analogowej na zachodzie się pojawiały tak zwane aparaty typu kompakt. Wszystko w jednym. To jest jeden z takich przykładów. Japońska Yashica z obiektywem typu zoom. Już bezstopniowo sobie ustala, że od szerokiego kuta po krótki teleobiektyw. Już ty sama ustala wszystkie parametry, ostrość, prawda? Prysłon, sama włócza dla lampu, kiedy trzeba. Ja to tak pogardliwie zoł aparat dla małpy. Daj szympansowi, to ci zdymku zrobić. Tak to wyglądać. A tu, Mariu, tu żeby założyć kliszu, to już nie było tak prosto. Tu się odpinać zadnią ścinę.
1: I jak się otworzyło...
0: No i tu już kasety nie włożysz tak jak do zmiany drugiej. Tu już musi się film nabywać na szpulku.
1: I jak się przez przypadek otworzyło to się naświetlaciły
0: no film? No to wszystko, co było na szpulcie już się naświetlało. Ale to wiem, że przypadkowo bo było dość ciężko otworzyć, bo to te rygli są raczej takie zamykane na full. Tu jest, prawda, jego starszy brat, który był jeszcze trudniejszy w obsłudze, bo win był otwariany od doliny. To jest, prawda, Zorki pierwszy. O. I tu już nie było prosto kliszu włożyć. Tu się wkładało kliszu na szpulku i szpulku razem z kasetą trzeba wsunąć. Ale tu po otworzeniu nie zaświetlone jest. Tam kus berechem się mogę zaświetlić od spodu, ale trudniejsze było zaświetlić jak w tych aparatach, w których się ciła zadnia ścinka otwierała.
1: Jak ste zakładali kliszu na aparat, to ste robili to po temnicy, czy...?
0: Nic. To te klisze, które są w kasetach, już nie wymagały ciemni. Teraz się było pochodzić z tym, że się zaświetlało dwie pierwsze klitki.
1: A tu kilko wchodziło znymok na to.
0: Tak, tak, takie same kasety się pakowało.
1: Jakiś 36, tak?
0: Jak na tych niższych, tak, 36.
1: To tak naprawdę 34 z tym ma.
0: Znaczy, to tym późniejszy kliszy już były tak obliczane, że było 32, że on już z góry dokładał to te dwie, które się straciły.
1: Zakładali, że ma się straty, rozumiem.
0: Dokładnie. Także, Waru, to... No to mnie raczej nie fotografuję, bo to już taki kolekcjonerski model. To jest to samego typu, ale że Tu jest...
1: To kilku takich aparatów ma te.
0: To te niższe obiektywy zapasowe do zerkalnych aparatów. Tu obiektywy do tych dalmierzy.
1: Tak, ma te z 15 starych aparatów, ale jeszcze ma te decydem schowane niższe.
0: No, słyszę w torbie. To jest mi ulubiony aparat, prawda, z analogowych. To był japoński aparat z niemieckim obiektywem.
1: A to jest taki automat, tak?
0: Tak. To jest, prawda, Yashica, ale z Tessarom.
1: T5.
0: Tak, to była z obiektywem Carl Zeiss Oberkochen, prepersachini Niemcy Roblenem. Bardzo dobrej jakosty, bardzo ostry obrazkę dawał, bardzo kontrastowy. I dobry był po prostu oprogramowany, że bardzo fajnie naświetlał zdjęcia. To był mi ulubiony aparat dla małpy z czasów fotografii analogowej.
1: A każdy ten aparat, był tu nawet to starszy, ma miejsce, żeby na statyw
0: tak,
1: którym złaty.
0: Dokładnie. Każdy aparat ma jedynie statywowy.
1: A to ta zorka, pisz?
0: Ale ona ma je na grubszej gwint. Tu trzeba było mieć przejściówkę.
1: Ale też była możliwość zamontowania na statywie.
0: Na statyw, tak jest. Wszystkie aparaty, które mam, jest możliwość postawienia na statywie.
1: Czy takim aparatem, który ma te tu, na przykład to ta zorka, można było zrobić z nimku do paszporta albo do dowodu?
0: Znaczy, jakby się uparł, to można. Fakt, że to te obiektywy, one ostryły najbliższe na jeden metr. No to praktycznie po pierwsze się robiło z odległości jednego metra. Także późniejszy powiększalnikom trzeba było po prostu wytynać z kadru. Bo tu te nasze fotografy raczej robiły zdjęcia na tych kliszach bliższego formatu 4,5x6, średnioformatowymi aparatami, a małym obrazkom mało kto robił. W tych czasach kolej się jeszcze robiło to normalnych knyżeczkowych dowodził osobistych zdjęć. Tak to sprawy wyglądają. Jeszcze jeden model zmiany z takim samym obiektywem, ale to już jest niższa. Już nie trzeba sobie naciąć migawkę. I ona jest przeznaczona dla innego rodzaju kliszy. To jest tak zwana kaseta typu Rapid. Taka kaset, no już te pierwsze nigdy nie dostanę. To jest bardzo netypowe. One nie mają osobną szpulkę. Do nich się kliszu wsuwa po prostu tego. I one tam 12 najczęstsze obrazki, bo bliższe tej kliszy się nie dawało wtysnąć. Ale to taka ciekawostka, można powiedzieć, fotograficzna. Były na zachodzie aparaty typu SL, no to Rosjanie ci zrobili SL-a, żeby dorównać zachodowy. Zanim się peresił na zerkalne aparaty, to tym Fedom jest najbliższy fotografów.
1: Ty wskażesz nam jeszcze jakieś ciekawostki fotograficzne?
0: Tak jest! Kuzniwsza wersja mojego pierwszego Zenita.
1: No ale ulejki, taki większy od tych.
0: No bo to już jest zerkalny aparat. Tu już ostry jest, ustawiasz na klinach. Tu już nie masz problemu. Serdyną kadru się celuj tu na obereża. I krót obiektywem.
1: A no tak. Tak.
0: Tu już duże lekszy się nastawia tak. Ostry jest. Ale tu już stara prymitywna migawka przy jednym 30 sekund już, także nie masz do roboty z lampą, się nadaje przy jasniejszy świt. Właśnie pracuje wszystko z...
1: Czuję to jak robić z nim Zenit. To nie toż to te peryśni Kanony czy Nikony, których prawie nie rzuty.
0: Rzeczy. A to jest mi pierwszy zerkalny aparat, prawda, japoński firmy Nikon. Nikon F301. Tym Nikonem też bardzo dużo zdjęć zostało zrobionych. To był ostatni mi Nikon, który jeszcze nie miał autofokusa. Tu jeszcze tak jak Zenita, ruczni się ustalało ostrist. Ale już precyzyjniejsza migawka do 1,20 sekundy, już przy 1,125 sekundy synchronizowała z lampą i już mierzał światło przez obiektyw. Z lampami dedykowanymi do niego. Tu akurat z nim jem mał lampu Nikon SB22. To już był aparat, który pozwalał na pracę w każdych warunkach. Gama obiektywów do niego była, prawda, no, niewyobrażalna, jak na nasze warunki w tamtych czasach, bo to do Nikona analogowego robili obiektywy od tak zwanego rybiego oka, które dawało kut obrazu 120 stopni, także na obrazku były widoczne czubki własnych czerwików i daszok szapki. Aż po obiektywy 2000 mm, które dawał 40-krotne przybliżenia w stosunku do obiektywu standardowego, czyli 50. Taka skala rozpiętości ogniskowych była robiona przez firmę Nikon. No i to był, prawda, ostatni z Nikonów z różnym ustalaniem ostrości, który mają pracował.

0: No, super.
1: Lem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: jest wtorek 26 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Małopolsce 100 lat na żelizniczny transport i zaochocza żytelił regionu do rodzinnych ekskursji przed wakacjami. Z nahodu dnia dzitino i długiego weekendu na początku czerwca junia samouriad przygotował specjalne promocje na regionalne przejazdy. Dzieci i młodzież pojechają pociągami za symboliczną złotówkę, a rodzina zmoże schosnować tuńszo grupowe bilety. Oferta Małopolski bilet na ten dzitino bude obowiązywała 30 i 31 maja. Za złotówkę dzieci i młodzież będą moczyć cały dzień bez ograniczenia i z tymi pociągami organizowanymi Małopolskim województwem, znaczy od Małopolską Żeliznicią, Polregio i Śląską Żeliznicią. Promocja obnima mężczyzną trasę z Krakowa do Katowic czy w stronę Pinhala, ale bez odcinka Muszyna poprad Tatra. Od 4 do 7 czerwca junia bude dział Małopolski bilet dla rodziny, Kotry może odchosnować grupę od 2 do 6 osób minimalnie z jedną dzietyną. To ta akcja ma zaochotyć ludzi podróżować publicznym transportem w miejsce auta w czasie długiego weekendu początkiem czerwca junia. Dodatkową atrakcją tegorocznego letniego sezonu bude powrót pociągu Włóczyki, jaki zas pouczy od jasło z krenicią. Linia startuje kimciom czerwca junia, i tak jak popiedni oferta ma odklikaty ludzi do częstszej turystyki, a przy tym chosnowania ekologicznego żeliznicznego transportu, w jaki silno inwestuje Małopolszcza. Przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wybudowana bude nowa prawosławna cerkoł, druga w mieście i pierwsza, co była zaprojektowana od początku jak prawosławny chram. 24 maja odbyła się podia wmurowania uchylnego kamienia pod budową Łatoni, która ma pomieścić paru odbiernych. Nowa cerkwa będzie należała do prawosławnej parochii Uspienia Preświatej Bogorodyci, która gnieździe przy ulicy Szpitalni. Od roku podkreślano, że teperyczny chram jest za mały dla coraz pilszego czasu wiernych, głównie podczas najbliższych świąt. Cerkoł uznikat na planie greckiego kresta i bude nosiła imię świętych Kiryła i Metodeja. Torżestwo oczelił prawosławny episkop podzińsko-poznański Atanazyj. Uczest brali też paroch krakiewskiej prawosławnej parochii otec Mitrat Jarosław Antosiuk i inczo przedstawniko prawosławnej cerkwi ta krakiewski metropolita kardynał Grzegorz Ryś. W muzeju w Lewkowie koło Ostrowa Wielkopolskiego 23 maja odbył się wernisaż wystawy poświęconej twórczości Jurija Nowosielskiego. Ekspozycja pod nazwą Taństwo Codzienności przedstawia 23 twory artysta, w tym malunko, ikono, wypożyczone z najważniejszych polskich muzejnych instytucji i prywatnych zbiórek. Wystawa była przygotowana z nahodu 15. rocznicy śmierci malaria i obnima szeroki przegląd jego dorobku, od sakralnego malarstwa po abstrakcję. Ekspozycji towarzyszy od bogaty program edukacyjnych podii, włóczni z malarskoma warsztatami i pisania ikon, kuratorskoma oprowadzeniami i stryczami z ekspertami. Wystawa będzie dostępna do 16 żółtnia oktobra tego roku. Tot tożden pełny je rosyjsko-tematycznych podii, o których przypominamy. Wczera, 25 maja, zaczął się 14. rosyjski festiwal w Słytniku. Podia będzie trwała cały tożden aż do 31 maja. W Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie przedłużony jest cykl podii w chorzu i na czużyni, przygotowany w ramkach wystawy Forma Przysutności – Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniów. Bude to oprowadzenie poświęcone temie migracji i doświadu bycia poza rytnym krajem. Stryczę zasrężać się na refleksji o tym, jak tradycja funkcjonuje w diasporii i jak zmieniać się kulturowo dostomienność poza rytnym środowiskom. kulminacyjną punktą tożnia bude weekend 30-31 maja, kiedy to odbude się 61. edycja Festiwalu Kultury Rusyniu w Kamiunci. Motusko z drybnyciami na temu sesochpodi najdete w sumari dnia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Tamtot gwer, pamiaty niania. Jak wertali z sowieckiej armii, to znali, że na tej ziemi jest niespokojnie i tym dobrowolcom dawali gwer ze sobą. Tamtot gwer, pamiaty niania. Tamtot gwer, co wam dali, kiedy ste z wojny wertali nianiu, żeby się lepszym zdało konania. Тот сам, що сте ним прасли, як сухим-сухом окобичку, гломили наполовину, жеби не стрилав більше під немовлем ковина, що сте го скрили перед незримим іщим зором моїм, в вигоні під обічу похоронили, там тот гвер не двих бим доща. Не прото, że samoubyciu chroniat pod plotą, a za to, że w tychu niczku duszu bolaczu z tymi dalej. Lemkiusku.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świt.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Dobry večer, dobrý slucháč Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vitajte kolo sluchania našeho radia, predovšetkým kolo sluchania, jak raz audicii Tri Švíty. Máme vtorok, hnesk 26. den mája, bardzo ważny den, bo den máme. Takže všetko máme, pozdravujeme. A i sluchači už to máme majú, že by ste pamätali, choć może už pizna hodina, no ale nadieju się, že nie je takoho, što si prizabil o svojí mami, ale kiedy by da ktoś trafił, tak przypominam, hnesk den máme, den matery, takže pozdravujte svoji ukochany, ulubleny. Mamy. No a my dneska budeme kuzbyśduaty o tym, co było. Ja wam postaram się tak z relacją powisty o minułym 13. Międzynarodnym Biennale Lemkiuskoj Rusyńskoj Kultury Rutenale, co było w Krynicy. No a okrem tego powiemy o tym, co będzie przed nami. Także zapraszam, zaczynamy.

0: wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie. A szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.
1: Witaj te po przerwie, z tej strony Severian Kosowski, no i my przedłużamy nasze wysyłania w audycji Trzy Świty. Dneska mamy 26 dzień maja, jak już im na samym początku powiem, ważny dzień, bo den mamy. To 146 dzień wróci, do końca leży nam się 219 dni. Także to czas żenę i po prawdzie maju to już nam się pomału kończyć. Choć to miesiąc to nie taki krótki, bo 31 dni czyslety.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Taką fajną muzyką dneska gramy na diusiarze i wam się lubit. No ale nim przejdziemy do następnych śpiwanok, tak musimy pozdrowić nasze dzisiejsze solenizantki, solenizantów, wszystkich tych, co świadkują od jak raz dneska 26 maja swoje imieniny. Zacznijmy od nowego stylu, tak zwanego gregoriańskiego kalendarza. Dneska pozdrawiamy między innymi Adalwyna, Alwyna, Filipa, Karpa, Lamberta, Pawlinu, Teodora, Milka, Cy, Lambertu. Kolesy posmutrymy do naszego ruskiego starego stylu, ruskiego kalendarza, juliańskiego kalendarza. Tak dneska zdrawimy Aleksandra, Wasyla, Juryja, Egora, Igora, Efima, Irynu, Makaria, Sergeja i Hryca. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam i solenizantam na mnogo i błahe lita winszuju, żebyście byli zdrowi, żebyście wse byli szczęśliwi i żeby wam przede wszystkim niczego nie brakło tak w takim waszym duchowym życiu. No a dnes 26 dzień maja, tak i wszystkim mamam i jeszcze raz, po trzeci raz, żełam wszystkiego, co najlepsze, w tichy ze swoich litoczek.

I tak, drodzy słuchacze, продовжаємо nasze wysyłania. Dozwolte, że sobie dasz, to powiemy z tak zwanej kartki z kalendaria, z tych nietypowych świąt. No, oczywiście, najważniejszy dzień mamy, dzień matery, takoj jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt, 26 maja, wse jest przypominane nie tylko w Polsce, ale tako i w większości krajach świata. Dzień matery jak raz był po pierwsze świadkowany tak nazwami 19 i 20 stulecia, aż w końcu w 1914 roku Kongres w Zjednoczonych Stanach Ameryki przyznał Dzień Matery jak Dzierżawne Świato na 26 Dzień Maja. No i późniejsze to się rozeszło po innych krajach świata. No a jak raz i my w Polsce też świadkujemy Dzień Matery. Okrem tego, nietypowe świata to też Światowy Dzień Drakuli i Dzień litakiu, aeroplaniu z papieru. Także to dnes, kiedy byście chcieli sobie z papieru taki litak zrobić, no tak możecie go zrobić i pustyty po chyży, może jak raz będę litał.

Dorosłacze, zaran już sreda, sredyna roboczego tyżnia. Ja wam życzę, żeby to ta spekota wam nie wadyła w domu, żebyście sobie taką i to tu swoją robotę, już to macie jej zrobite, zrobili. Ale schicąca zaran skoro, bo chodyni już 4:25, zachi do 20:40. Dołhi z zaranicznego dnia to 16 godzin i 15 minut.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymkasz, to dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

No i dorosła, czy ja do Was wertam, teraz bym chodził się podzielić, tak już wspominamy z tego 13. Międzynarodowego Biennale Olimpijskiej Rusyńskiej Kultury, co się odbywało w minulý weekend. Pierwszy dzień, sobotni dzień, to była stricza w Krynicy, rano odbyło się zasiadanie Światowej Rady Rusyniów. No, ja tam nie był, bo tam byłem členy Światowego Kongresu Światowej Rady Rusyniów, mogą brać udział w takich zasiadaniach. No i to, co się tam podziało, to znajdete między innymi w stacji Petra Medwidia, jak raz na naszym portale. Dalsze było złożenie kwitia na z Montery na hrobi Nikyfora Epifana Drowniaka, późniejsze jeszcze pod pamiątnikom przy Krynickim Deptaku, przy bulwarach, no i późniejsze zazmy przeszli do zdrawnicznego domu krynickiego, gdzie odbywały się koncerty. Ale nim to tak pierwsze była wystawa rusyńskiej twórczosty, obraziu, sztuki, która jest współczesną sztuką przede wszystkim, ale były też wystawlane takie twórci z prywatnej kolekcji, no, których między nami już nie je. To wszystko detalno napisał Petro Medwid, tak że to zaochoczuję, żebyście sobie tam zazryli. No i ja takoj dumam, drogi słuchacze, że to tylko, ale nie kończę, bo po prawdzie powinien im jeszcze dać to rzeczy pro drugi dzień, jaki był Hłysowi, a pierwszy jeszcze w Uściu Ruskim pod pamiątnikom, sławnym naszym pamiątnikom, ale mnie na żal w to drugi dzień, niedzielny dzień, już na Biennale nie było takoj, może się ale pochwalić tymi wspominamy z Krynicy, z Wysowy, tak dobry by było, jakbym sobie tu do studia takiego spiłbesidnika zaprosił, żeby mi opowił, jak to było. No ja lem si może to ujawić, no i popozerati na fotkę, na to, co już przynieśli inni, jak tam w niedzielu świadku, ale bawili się na tym naszym 13. Międzynarodnym Biennale Olimpijskiej Rusyńskiej Kultury Rutenale, jakie tego roku pierwszy raz było i w Wysowie, jak raz w minulą niedzielę.

My z wami, wy z nami, razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym radej, kiby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerati na kotru z wystaw naszego teatru. Ciszę się na stryczu. Marian Marko.

0: Siver lem kotyn lawcu larymys. Tyn lasis lem FM. Jachsy kinli bol hejsis. Bunu ajtajmen men, Anna Akwike Sulimowicz.
1: Siver dostuar. Drodzy przyjaciele, słuchajcie radia Lem FM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

słuchaj, słuchacze, słuchatelem FM. Lem FM to twoje radio. Moje na pewno.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.